0: SK2 Opole.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Eska 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Dorota Sen, dzień dobry, ale zimne na razie. Na termometrach w Opolu 9 stopni, w ciągu dnia będzie lepiej, choć i tak chłodno, 14 stopni. Ten chłód spotęguje też deszcz, czyli humor znów będzie nie domagać. Nie rozstawajcie się z nami, zaradzimy. Już donoszę, że od soboty będzie pogodnie, a od niedzieli termometry będą pokazywać ponad 20 stopni. Ostatnie dni września, więc zapowiadają się bardzo przyjemne. Tak, został niecały tydzień.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest szósta, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Alerty RCB znów trafiły do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. To reakcja na rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operuje lotnictwo. Tymczasem mocne słowa o polityce Kremla padły na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że Warszawa nie dąży do konfrontacji. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie w Ukrainie i działaniach Rosji.
3: Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
2: Wcześniej na forum ONZ głos zabrał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Sergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Takie słowa szef polskiego MSZ-u skierował do Sergieja Ławrowa. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka. Obiekt nadleciał znad obwodu Królewieckiego i został wykryty przez polskie systemy. W rejonie Żuławki Sztumskiej działają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Więcej informacji Michał Rawa.
4: Zgadza się, dzień dobry. Na razie nie jest jasne, co to za obiekt. Wojskowi ze względu na prędkość i tor lotu podejrzewają, że to balon, ale mogło być to też stado ptaków. Obiektu nie zauważyli piloci myśliwców MiG-29, które zostały wysłane na miejsce, dlatego poszukiwania rozpoczęto na ziemi.
5: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
4: Mówi nam Jacek Gorszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, który podkreśla, że są to działania prewencyjne.
2: Warszawa szykuje się na maraton. W najbliższą niedzielę ulicami stolicy pobiegnie prawie 14 tysięcy osób. Trasa 48. Maratonu Warszawskiego poprowadzi przez 7 dzielnic.
6: SK2 Sport.
2: Sensacja na siatkarskich mistrzostwach Europy. Z turnieju odpadły Włochy, jeden z faworytów do medalu. Lepsi od Włochów okazali się Finowie, którzy w hali w Turynie wygrali 3-2. Ich półfinałowym rywalem będą Francuzi, a Polska zmierzy się ze Słowenią. Mocne otwarcie Ewy Pajor w nowym sezonie Ligi Mistrzyń. Jej Barcelona wygrała 5-2 z Paris FC. Polka w tym meczu zdobyła 2 gole i dołożyła asystę.
7: 6:30. Czuję dzień dobry się z Państwem. Wstaliśmy, jesteśmy, to jest już...
8: Nie wiem, jakim cudem rzeczywiście
7: pierwszy
8: się
7: sukces. Tak. Już pierwszy sukces za nami, kolejne sukcesy przed nami.
8: Ogólnie jak uważacie, że to będzie zły dzień, to proszę sobie afirmować, że to będzie dobry dzień, podobno działa. To jest ostatnio takie modne, że jak nie masz pieniędzy, to sobie afirmuj, że masz.
7: Jakie ładne słowo, afirmuj.
8: No.
7: A afirmuj.
8: Afirmuj. To będzie ładny dzień. Mam dużo pieniędzy. To będzie ładny dzień. Mam dużo pieniędzy.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Przez najbliższe 3 godziny będę to afirmował. Zobaczymy przed 9, czy mam jakieś pieniądze. No.
7: Nie chce mi się jeść. Nie chce mi się jeść.
8: Nie da rady.
7: Nie chce mi się jeść.
8: Nie, no co?

0: jest dwójka i będzie tango. W sensie macie dwójkę naszą poranną, proszę bardzo, zróbcie z nią co
1: chcecie. Żadnej innej wam dzisiaj już nie potrzeba.
0: Zróbcie z nią co chcecie. 10 minut po 6, Wajda Jarząbek, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj mamy dwa fajne święta, na 24 września przypadają. Pierwsze to coś dla ciebie. Ty, ciesz się, że nie jesteś kobietą. Ja go doskonale znam i wiem, że nie dałby rady.
1: Słuchajcie, dzisiaj jest dzień stylistów rzęs.
0: Powiedz państwu, jaki masz lęk.
1: Znaczy, no mój lęk jest taki, że nie lubię, jak ktoś mi wkłada coś do oka. Ale... Nie lubię, jak ktoś sobie wkłada coś do oka. Ale... Nie lubię patrzeć, jak ktoś robi coś z okiem.
0: To zobacz, ja potrafię dotknąć gałki ocznej.
1: Nie? A ja na ciebie nie patrzę.
0: Ale to
1: teraz
0: ja wam opowiem anegdotkę. Kiedyś mieliśmy sesję do radia, taką zdjęciową. Były te panie wizażystki, były no te od pani od ubrań, dali nam ubrania i malowali nas przed sesją zdjęciową. Jarząbek nie dał się pomalować w okolicach oczu. Nie było szans, żeby tam dotrzeć jakimkolwiek pędzelkiem, czymkolwiek.
1: Jak ci patyk wsadzają w oko, to...
0: Ale to nie było w oko.
1: Sadyzm.
0: To było blisko oka.
1: To nieważne.
0: Dobra, a jak masz chore oko i kropelki potrzebujesz?
1: Nie da rady. Nie, no to nie. Miałem kiedyś chore oko. Raz w życiu chyba miałem chore oko. I rozpłakałem się, jak musiałem te kropelki włożyć. Nie dało rady.
0: Jak dziecko po prostu. Jak dziecko. Czyli to jest taki twój lęk, tak?
1: Ej, no tak, no ale twoja żona też jej zakraplałeś oczy, to musiałeś obrzucić.
0: No dobrze.
1: No to widzisz.
0: No dobrze,
1: no to
0: ale...
1: nie tylko ja tak mam.
0: No ale mężczyzna, 40 lat chłop ma i boi się, że ten...
1: Oko
0: że
1: jest... Oko jest najczulszym organem mężczyzn zaraz po tym drugim.
0: Zaraz po tym drugim oku.
1: Zaraz po tym drugim.
0: No, dobra, słuchajcie, może idźmy w to. Może wy macie jakieś nietypowe
1: lęki.
0: Nietypowe lęki. To o tym dzisiaj porozmawiamy. O nietypowych lękach. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Oczywiście zapraszamy też, żeby nagrać głosówkę na Messengera. Będzie też nam bardzo miło. Sekretarki jeszcze nie odblokowałem. Nie dzwońcie jeszcze, bo się dodzwonicie do sekretarki, a przecież chcecie się dodzwonić do nas, prawda? No,
1: jak
0: więc ktoś, już, odblokowane.
1: Jak ktoś chce mnie na przykład przestraszyć, żebym sobie poszedł, nie? To mówi kij ci w oko.
0: I ty już odwracasz się i idziesz. Dobra. Czy macie jakieś nietypowe lęki?

0: Nie, no ta kaseta z lat 2001, 2002. Może trzy to było, mi się kojarzy.
1: To fajny kawałek.
0: Miałem całą kasetę, ich troje i ten utwór właśnie był. No to chyba jedna płyta, bo jeden album był zgrany. Nie, zgrany, bo to się wtedy zgrywało z magnetofonu na magnetofon.
1: Po trzy razy na jedną kasetę się jedną piosenkę
0: nagrywało.
1: Im
0: więcej zgrywałeś, tym gorsza jakość tam później była.
1: Tak, ale to jakość nie była wtedy najważniejsza.
0: Dobra, ale nie
1: 19:20 po szóstej, moi drodzy, dzisiaj o lękach rozmawiamy. Ja się boję, jak ktoś sobie coś do oka wsadza, a Wioleta się boi, jak?
0: Cześć, Wiolu.
2: Cześć.
0: Masz nietypowy lęk, prawda?
2: Bardzo nietypowy.
0: No, słuchamy.
2: Jestem kierowcą, bo dojeżdżam do pracy. Mm-hmm. I moim lękiem jest lęk przed badaniem alkomatem.
1: Nie lubisz dmuchać w balonik tak zwany,
0: nie,
1: tak?
0: Nie ma już baloników. To,
1: no,
0: już,
1: to się tak mówi, wiesz.
0: No potocznie.
2: Właśnie ten taki odległościowy.
1: No właśnie, bo chciałem się zapytać dokładnie, przed którym alkomatem się bardziej boisz. Rozumiem,
2: przed tym odległościowym.
0: Tym, co trzeba tak dmuchnąć z daleka.
1: Ta żółta pałka,
0: tam
1: tak?
0: Tam się świeci na zielono albo na czerwono.
1: A wiesz, ja też mam przed tym trochę lęk? Bo ja na przykład mam taki detergent do rąk na bazie alkoholu w samochodzie, prawda? Mam spryskiwacz do szyb, jak sobie sprysknę, to tak jakbym wyszedł w piątek po dobrej imprezie,
0: to
1: nie?
0: To właśnie. Nie? I jeszcze teraz, jak masz dziurkę w szybie i wpadnie coś do buzi.
1: I weź, jak cię teraz schaltują. Przecież tam będzie te wszystkie lampki na czerwono, to one po prostu się będą przez cały miesiąc spaliły.
0: Albo jakiegoś mocniejszego takiego mentolowego cukierka
1: zjesz, nie? No, to rzeczywiście, no jest ten lęk.
2: No, dla mnie to jest po prostu trauma, bo ja nie piję alkoholu w ogóle.
0: Aha.
2: A dlaczego się boję, nie wiem.
0: No właśnie, ja wiem, bo człowiek fermentuje od środka, no.
1: Możliwe, też tak
2: może.
0: A w pewnym wieku już fermentujemy od środka.
1: A jak często masz kontakt z taką, wiesz, tą...
0: Substancją.
1: Nie substancją, tylko tym.
0: A, no, alkomatem.
1: Alkomatem, no.
2: Powiem wam, że tam, gdzie dojeżdżam do pracy, aha, dość często w poniedziałki jest tak zwany rękaw.
0: Okej.
2: Jak są jakieś długie weekendy,
0: no tak, sprawdzają,
2: nie wiem, koniec roku szkolnego, czy tam koniec wakacji. I ja już ten poniedziałek, gdzie wiem, że może to być, to po prostu...
1: I zmiasz trasę.
0: Okej.
1: Okay. Znaczy wiesz co, jakbyś
2: najlepiej zdalną wtedy wbrać.
1: Jakbyś często jeździła, to już się z tymi policjantami byś się zaznajomiła. Oni by spojrzeli, pani Wioletka jedzie. Dobra, pani Wioletko, pani już dmuchała w zeszłym tygodniu.
0: Wiola, powiedz jeszcze, na jakiej trasie jeździsz? Skąd, dokąd?
2: Miejscowość Wełtyń do Gryfina.
0: Okej, okay, i na tej trasie dzisiaj stali, czy nie?
2: Nie.
0: Nie stali. No to już, jak ktoś by jechał podobnie.
2: To słyszeć po głosie, to ma...
0: Stali. Już jest radość, jest pięknie. Wiolu, dziękujemy ci ślicznie, wysyłamy do ciebie prezenty od Radia SK2. 726-826-826, przypominamy, to nasz numer telefonu. SK2.
1: Albo Messenger, tam też można się zgłaszać. Dzisiaj rozmawiamy o waszych nietypowych lękach.

0: Bardzo dobra pora, 6:26, na to, żeby pobawić się w lekarza, więc zespół naukowców przebadał małże i okazało się, że małże są bogate w cenne składniki odżywcze dorównujące tłustym rybom. Badania potwierdziły, że małże wyróżniają się największym stężeniem żelaza, jodu, cynku i witaminy B12.
1: Niewyraźnie piszą ci lekarze, że nie mogłeś odczytać. Nie wiem, czy to się liczy. Chyba nie. Co prawda, małż nie jadam,
0: tak?
1: Ale mam w lodówce cztery perły.

0: Umów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Marzysz o spacerze w dniowej osadzie wśród jesiennych fotospotów z Pumpkin Spice Latte w dłoni? Już 3 i 4 października zapraszamy na jesienny jarmark. Jesień średniowiecza w kopalni złota w Złotym Stoku. Nasza średniowieczna osada górnicza zmieni się w pełną kolorów, zapachów i jesiennych dekoracji wioskę. W programie warsztaty i stoiska z lokalnymi wyrobami. Zapraszamy do kopalni Złoty Stok. 3 i 4 października.
2: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Opole budzi się i wyrusza i wzmożony już ruch momentami na Nysy Łużyckiej, na Choroszkiewicza, Niemodlińskiej i 1 maja, ale do centrum i tak dojedziecie na czas, chyba że już się spóźniliście. Niebo niestety jesienne i popada nam, a termometry pokażą 14 stopni maksymalnie. Wstydliwe takie. I to im przejdzie. Od niedzieli nawet 23 stopnie będą i pogoda nie będzie przeszkadzać drogowcom na 1 maja.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Minęła 6.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Dwie osoby nie żyją, a 6 zostało rannych. To po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzone zostały m.in. bloki, prywatne budynki i szpital położniczy. Pod gruzami mogą być ludzie. Trwa akcja ratunkowa. Rosja kontynuuje ataki na Ukrainę. 5 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. 34-latek wpadł w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna miał udostępniać konta bankowe, na które trafiały pieniądze z oszustw. Prokuratura oskarżyła go też o udział w grupie przestępczej, pranie pieniędzy i groźby. Był poszukiwany od 2021 roku. Grozi mu 10 lat więzienia. Dar Młodzieży wrócił do Gdyni po 5 miesiącach rejsu. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Okręt spędzi teraz w Gdyni kilka najbliższych dni.

0: No, ale ważne, że się z rana zadzwoni. Jak się zapomni przed snem, to zawsze się potem przypomni. 20 minut zostało nam do godziny 7.
1: Jak rano dzwonisz, to czasami no... Niebezpieczne
0: no,
1: jednak.
0: No różnie może być. Tak. Dobra, dobra, ale wrócimy jeszcze do tego tematu. Mamy nasz kącik, w którym sprawdzamy, co się działo w innych latach, ale tego samego dnia, który mamy dzisiaj. To się nazywa kącik odkurzający.
1: Gdyby działo się to w wieku XX, to bym powiedział, że w 1912, ale nie, bo to był 2012. I uwaga, wtedy to firma Faxon Technology Group, pracująca m.in. dla Apple'a, zawiesiła na jeden dzień produkcję w swym zakładzie w Chinach z powodu bójki, w której wzięło udział, bagatela, około 2000 pracowników.
0: 2000 pracowników.
1: Jakaś mała firemka pod miastem. Do zajście doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek na terenie fabryki w mieście Taiwan na północy Chin. Agencja Xinhua podaje, że sytuacja panowana dopiero po około 10 godzinach.
0: Czyli 2000 pracowników i 10 godzin. Bili się 10 godzin.
1: Ta polska agencja prasowa tak pisała 24 września 2012 roku.
0: Czyli ta bójka była w 2012, to już będzie 14 lat od tej bójki. Ciekawe, czy od tego czasu w Chinach coś się zmieniło?
1: No to znaczy powiem tak, moim zdaniem to nie była bójka, tylko to była integracja.
0: A czemu trwała aż 10 godzin?
1: Nie pytaj, co się dzieje na integracji, zostaje na integracji. Z tym, że czasami integracja zostaje też na twarzy, tak, nie? W tym przypadku konkretnie gdzieś tam pod okiem pewnie
0: tam, gdzie masz najczulszy punkt. Tak, tam właśnie.

0: 10 minut zostało nam do godziny 7. SMS-y wpadają na 72682686.
1: Witajcie! Tak się zaczyna SMS-y. Witajcie! Mój nietypowy lęk to pępki. Szczególnie takie wystające. Nie wolno ich dotykać, bo się rozwiążą. Pozdrawiam serdecznie. Ale coś w tym jest.
0: W sensie wypukły pępek, tak jak jest. Wystaje.
1: Ale no przecież to jest nienaturalne po prostu, jak pępek jest wypukły. Przecież to rzeczywiście może wylecieć coś z niego.
0: Wklęsły jest spoko. Wklęsły są paprochy, nie?
1: Oczywiście. I nudzi ci się, zawsze sobie coś wygrzebiesz, nie do roboty.
0: Mój młodszy synek Maroczek, tak? No. I już się nauczył, że warto tatusiowi tam pogrzebać, bo coś znajdzie.
1: A twój ma wklęsły czy wypukły?
0: Wszyscy mamy wklęsły.
1: Wszyscy macie,
0: wszyscy.
1: No.
0: Ale miałeś taką obawę też, jak dziecko się urodzi, jak chodziliście do ginekologa, a zobaczy pan tam, czy pępek będzie wklęsły czy wypukły.
1: Nie pomyślałam o tym. Dopiero później
0: nie da się.
1: Podobno
0: to genetyka. Nie przeskoczysz. Albo możesz mieć wklęsły, albo możesz mieć wypukły.
1: Dobrze, że nie jako kartkę wiązali.
0: Tak, są też telefony. Jakie macie lęki?
2: Witam. Moim największym lękiem to jest klaustrofobiczny lęk. Boję się małych, zamkniętych pomieszczeń. Przykładowo, wychodzę do sklepu monopolowego, sklep jest zamknięty i trauma gotowa. SK2.
1: Rafał z Łodzi, dziękujemy ci bardzo. Też się tego boimy.

0: będę słuchać.
1: A nas warto słuchać. Warto słuchać Eski 2 i Wajdy i Jarząbka, bo stówę chcemy rozdać. Jak zawsze po siódmej. Ściemnia się w Esce 2. Będzie nasza zabawa, do której już teraz można się zgłaszać.
2: I wiecie co? I to jest najlepsze, że my w tym momencie nie ściemniamy. Rzeczywiście, później będziemy ściemniać.
1: Tak, teraz mówimy prawdę.
2: I wy będziecie musieli później ocenić, który z nas ściemniał, a być może obydwaj ściemniamy. Tak czy inaczej, stówka do zgarnięcia, jeżeli wam się uda sprawić tak, że traficie, kto z nas ściemniał.
1: Jeśli jesteście dobrzy we ściemy, no to napiszcie nam jakoś ściemę i ściemą się zgłaszamy do naszej zabawy Ściemnia się.
2: 726-826-826, tam wysyłacie SMS-y. Można też przez Messengera, tylko zostawcie numer do siebie.

0: Reklama.
1: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
2: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
1: I w ekstra cenie, to rozumiem.
2: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Regulamin na circlek.pl.
4: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
17: Dorota Sen. Ruch na opolskich drogach już się wzmaga i ani myśli przestać przybywa samochodów na Wrocławskiej, Niemodlińskiej. Tu skrzyżowania z Halera i Pruszkowską trudno pokonać. Tłok w rejonie Dużego Ronda, Oleska, tam też sporo towarzystwa. Najwięcej przy Dworcu Wschodnim, skrzyżowaniu z Habrów, no i sznurek przed tym małym rondem. Na termometrach maksymalnie 14 stopni będzie i popada. Na słońce nie liczcie.
16: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
15: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Jest 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. O poranku pociski spadły m.in. na Kijów. Eksplozje było słychać także w Łódzku, niedaleko polskiej granicy. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie obowiązują alerty RCB. Poderwano polskie myśliwce. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakub, Rosja wydaje się głucha na apele o zakończenie eskalacji.
19: Dokładnie tak. Wręcz może się wydawać, że to odpowiedź na te apele. Na zgromadzeniu ogólnym ONZ szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu.
20: Sergiej,
19: wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, dość tego.
20: Enough is enough.
19: Prezydent Karol Nawrocki mówił z kolei o imperialnej polityce Kremla i podkreślał.
21: Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji.
19: Na ten moment wiemy o 2 ofiarach porannych rosyjskich ataków w Kijowie. Wybuchu było słychać też w Łódzku, na Wołyniu. W związku z tym Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty RCB.
18: Odpowie za znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności cielesnej. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty. To efekt przeszukania jej mieszkania.
22: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu nieplanowanego z udziałem kobiety, u której było to przeszukanie. i naruszyła ona nietykalność cielesną funkcjonariusza.
18: Mówi Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku. Po usłyszeniu zarzutów kobieta została zwolniona. Studenckie życie coraz droższe. Według raportu Związku Banków Polskich na utrzymanie trzeba wydać już ponad 4000 zł miesięcznie. Najwięcej pieniędzy studenci wydają na mieszkanie lub akademik.
2: SK2 Sport.
18: Kamil Grabara już po operacji. Bramkarz Juventusu podczas treningu zerwał więzadło. Polak podziękował za wsparcie i wszystkie wiadomości. Czeka go około 7 miesięcy przerwy. W reprezentacji zastąpił go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii. Hubert Hurkacz wraca do gry. Polski tenisista dziś zagra w pierwszej rundzie turnieju ATP w Chinach. To pierwszy mecz od początku września i występów w US Open. A rywalem Hurkacza będzie Aleksander Szewczenko. Początek spotkania około godziny 11.
0: Dwie minuty po siódmej.
11: Pecha ma ten nasz Jan Urban. Pecha ma strasznego, że tak tych bramkarzy gubi, no.
0: No, ale bramkarzy zawsze mieliśmy dobrych. Jak nie będzie ten, to będzie następny,
11: oczywiście,
0: nie?
11: Oczywiście, że tak. No. Panie Janie, no, proszę się wybrać w piątek wieczorem, na przykład w Warszawie na Mazowiecką.
0: Tam jest dużo bramkarzy.
11: Tam jest Zagłębie Klubowe, tak jest.
2: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2. SK2.
11: Tylko nie w obuwiu sportowym.
0: A ja polecam Jarząbka panu Urbanowi.
11: Naprawdę?
0: Tak, gruby na bramkę.
11: Cholera, wiedziałem, że to powiesz.

0: Pamiętaj mnie.
1: Dziękujemy Sarsie za tą jeszcze pachnącą świeżością piosenkę. 9 minut po 7. Wesce 2 teraz o systemie kaucyjnym.
2: Lizbona, to jest Portugalia, to jest tam, gdzie się urodził Cristiano Ronaldo, chciałem
1: tak,
2: powiedzieć.
1: No i w takim kraju, w którym się urodził Cristiano Ronaldo, takie rzeczy.
2: Burmistrz Lizbony, pan Carlos Moedas. No tak, zaapelował do rządu o wycofanie się z obowiązującego od nich od kwietnia systemu kaucyjnego.
1: A to Moedas.
2: No, czyli wiecie, kupujecie picie w tym, w sklepie, a butelkę trzeba zwrócić. I w Lizbonie im się to nie podoba.
1: Nie podoba, bo u nas jest 50 groszy, to tam jest pewnie 50 centów.
2: Tak czy inaczej.
1: To jest 4 razy tyle.
2: Pan Moedas twierdzi, że przez to w stolicy zapanował chaos.
1: No.
2: Że doszło nawet do kradzieży butelek. Ludzie okradają butelkomaty, wybierają puste plastikowe butelki, wyobraźcie sobie. No i pan Carlos twierdzi, że nie, no to zrezygnujmy z tego, no nie róbmy jaj, no nie róbmy cyrku, no.
1: Przecież takie wygrzebywanie ze śmieci butelki to czysty zysk. To jest realna kasa. Czy ty wiesz, co się stanie, jak oni zrezygnują z tych butelkomatów?
2: No jak to co, no pewnie będą wtedy pieniądze, no, przepalać, no.
0: SK2.
1: Ale tam jest ciepło.
2: Na co zrobić z butelką innego, no.
1: Ciekawe, czy mają piece kaflowe.
0: Co?

0: daj mi znak.
1: 16 minut po godzinie 7. Dzień się robi krótszy, noc się robi dłuższa, więc...
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
1: Ale to tak naprawdę nie o tym, to też już była ściema. Bo to o naszej nowej zabawie. Kto ściemnia? Kto ściemnia? Ściemnia Jarząbek, ściemnia Wajda, czy ściemniamy... Oboje. To zadanie.
3: Albo obaj nawet.
1: Albo nawet obaj, albo obydwaj.
3: Zawsze mam z tym problem, wiesz? Żeby to dobrze powiedzieć.
1: Ja słyszałem, że oboje to są w filharmonii kiedyś. Takie sformułowanie.
3: Ana poje w sklepie.
1: Ania dzisiaj będzie zgadywała, kto.
3: No, kto ściemnia.
1: Kto ściemnia, no. Cześć, Aniu.
4: Cześć.
1: Proste jak budowa cepa. Jedno sformułowanie mówi Jarząbek, jedno sformułowanie mówi Wajda. I masz odgadnąć, kto z nas ściemnia. Możemy też ściemniać, jak już wspomnieliśmy, oboje.
3: Które albo są, obaj,
1: które
3: albo
1: są,
3: obydwaj.
1: Które są w filharmonii. Jasne?
4: Jasne.
1: Dobra, jak powiemy obydwa stwierdzenia, to zadajemy pytanie, kto ściemnia i masz na odpowiedź 3 sekundy. Jasne?
4: Jasne.
1: Zgadniesz, no to stuwa jest twoja.
3: Dobra, no to Jarząbku, czyń swoją powinność, czyli ja. I już ci czytam dzisiejsze zdanie przysługujące mi. Uważaj, większość alkoholu z organizmu jest wydalana z moczem i potem.
1: Teraz ja, czyli Wajda. Nintendo zostało założone w XIX wieku. Kto ściemnia?
4: Wiecie?
3: Pierwszy ściemnia, tak?
1: No, pierwszy powiedziałaś, tak?
3: Pierwszy ściemnia.
1: Czyli, że ściemnia Jarząbek,
3: tak?
4: Tak.
1: No to uwaga, sprawdzamy. Jest! Zgadłaś! Stuwa jest twoja!
3: Stuwka twoja. Proszę, jaki zarobek szybki, łatwy i przyjemny, rzeczywiście.
1: A skąd ty to wiesz, Aniu?
4: Ja jutro do pracy nie pójdę chyba.
1: Ale Ania, skąd ty to wiesz, że większość alkoholu z organizmu jest że nie jest
4: wydalana? Właśnie nie, bo jestem niepijąca, strzelałam.
3: To ja tylko powiem, dobra, że tylko 2-10% alkoholu opuszcza ciało przez pot i mocz, a reszta, ponad 90%, jest metabolizowana przez wątrobę.
1: A ja chciałem ciekawostkę o tym Nintendo powiedzieć, bo ja mówiłem prawdę. Rzeczywiście firma Nintendo powstała w XIX wieku, bo w 1889 roku, a początkowo produkowała tradycyjne japońskie karty do gry.
3: Czyli zanim zaczęła konsolę produkować, to produkowała karty
1: do gry. No. Proszę
3: kto
1: bardzo.
3: Kto gra w karty, ten ma łeb obdarty. Kto gra w ściemnia się, ten ma stówkę zana.
1: Tak jak Ania. No. Pozdrawiamy.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: 24 minuty po siódmej. 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK2 i 100% polskiej prasy.
1: No tak, doniesienia mamy. Elektrownia powstanie za 10 lat. Polskie elektrownie jądrowe, pisze Super Express, porozumiały się z amerykańskimi firmami w sprawie kluczowych warunków budowy pierwszej Polsce elektrowni atomowej w gminie Choszczewo, województwo pomorskie. Mhm. I ta elektrownia ma powstać już, uwaga, uwaga, niedługo, bo zaledwie za 10 lat.
0: Naprawdę? W 2036 roku?
1: Tak, piszą, przecież nie kłamali,
0: no, ale czekaj, pierwsze założenia były takie, że rozpoczęliśmy budowę elektrowni w Żarnowcu w 1982 roku.
1: Później mieliśmy ją skończyć w latach 90.
0: Tak, pierwszy blok miał zostać uruchomiony na przełomie.
1: W 2010 no. miała już być później
0: tak,
1: elektrownia.
0: Tak, później miała być w 2015.
1: I teraz ma być w 2032,
0: nie, jeszcze
1: prawda?
0: Po drodze było, że obiecali, że w 20 jeszcze będzie gotowa.
1: A jeszcze, później, 20, tak.
0: jeszcze był później po drodze 24 obiecali, że będzie
1: Czyli
0: elektrownia.
1: Czyli to jest taki ten cykl dziesięcioletni.
0: Później obiecali, że w 2033, teraz słyszymy, że obiecują, że w 2036.
1: Z tymi elektrowniami jest jak z facetem, no. Jak obiecali, że będzie elektrownia, to będzie elektrownia.
0: Nie trzeba przypominać co 10 lat.
2: SK2. SK2.

0: właśnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać, jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
1: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUVy Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
13: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
17: Opole stoi. Na Zaodrzu najgorzej jest na skrzyżowaniach Jemodlińskiej z Halera, Pruszkowską i Partyzancką. Kolejka na Wrocławskiej na dużym rondzie też się zatrzymacie. Tak jak na skrzyżowaniu Oleskiej z Chabrów. Tu okna 1 maja, tam są zmiany, uważajcie. I jakby tego było mało, popada temperatura też jesienna, maksymalnie 14 stopni. Ale w sumie jaka ma być, skoro jesień mamy? Będzie inna w przyszłym tygodniu, 23 stopnie.
16: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
15: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Minęła 7.30. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jest areszt dla Artura K., byłego policjanta zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami. Wnioskowała o to prokuratura. Wcześniej usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków, przyznają specjaliści. W gabinetach pojawiają się też coraz młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają między m.in. niezdrowy styl życia, brak aktywności czy niezdrowa dieta. Rekordowa cena za kubek z muminkami. Anonimowy nabywca zapłacił za niego ponad 46 tysięcy euro. To prawdopodobnie najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek wydano na porcelanowy kubek z bohaterami muminków. Kubek był tylko testową wersją i nigdy nie trafił do regularnej sprzedaży.

0: No tak, tak tam śpiewali, chuchali, dmuchali w tej Ajszy. Dobrze, dobrze. To też jest zaleta najlepszych polskich hitów. To trzeba umieć chuchać, dmuchać, prawda? 38 po siódmej, pora na to, co dobre, to co znamy, to co było kiedyś.
1: Tylko kącik stare po prostu,
0: no. Odkurzający.
1: A dzisiaj, niektóre rzeczy stare to dobre. No.
0: Dzisiaj bardzo stare, już ćwierćwiecze minęło. AWS i UW zapłaciły najwyższą polityczną cenę za reformy, które były w Polsce bardzo potrzebne. Skomentował wynik niedzielnych wyborów ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a pisała o tym Polska Agencja Prasowa 24 września 2001 roku.
1: No to ciekawe, ile oni zapłacili za te reformy. Nie wiem, ja wczoraj byłem na bazarze, reformy idą po 20 zł. Opłaca się bardziej niż bokserki. Dwa.

0: Gorąco się zrobiło, że dzwonią na straż pożarną Igo Mrozu, Vito Bambino i ich supermoce na 11 minut przed 8. Tu SK2, Wajda Jarząbek, cześć ponownie.
1: A lubimy rekordy i teraz o takim rekordzie chcemy wam się też opowiedzieć, żebyście też polubili rekordy w Szkocji. Znajduje się najwyższy żywopłot świata, wyobraźcie
0: tak,
1: sobie.
0: Tak, rośnie od niemal 300 lat przy szkockiej drodze A93. Średnio ten żywopłot ma 30 metrów wysokości i został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako ten najwyższy na świecie.
1: Tylko że utrzymanie takiej unikalnej atrakcji turystycznej to jest dość kosztowne wyzwanie. Ostatnie przycinanie w 2019 roku kosztowało, uwaga, 90 tysięcy funtów i trwało 6 tygodni, oni go strzygli.
0: To ja bym jednak zmierzył, czy rekord tego żywopłotu nie jest gdzieś w Polsce. Wystarczy się przejechać gdzieś, gdzie sąsiedzi się nie lubią.
1: Tam będą największe tuje świata.
2: SK2.

0: A czy wy wiecie? To się okaże dopiero po godzinie 8. Czy macie wiedzę na państwa miasto? Jeśli tak, to zapraszamy. Zagramy sobie o prezent marzeń o wartości 500 zł. Po 8 od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo lub na Messengerze. Tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
1: Takżeśmy sobie teraz rozmawiali o skrzyniach biegów.
0: W samochodach,
1: prawda? Wiecie, jak to się człowiek się nowych rzeczy dowiaduje. Na przykład ja się dowiedziałam, że nie wolno zostawiać samochodu z automatyczną skrzynią biegu na biegu.
0: Na samym P.
1: Na samym P, ponieważ no się
0: czuje skrzynia biegów. Trzeba zawsze ręczny zaciągnąć.
1: I to jest taka nauka na dzisiaj, którą dostałem, prawda? A jaką wy nauczkę dostaliście dzisiaj, dajcie znać. SK2

0: chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko Opole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
14: Czy z Malinki, Osiedlaka, Chabrów, czy z Zaodrza do centrum jedziecie, to postoicie, ruszacie się i stoicie. Z NWK też z problemami i z przystankami. Kto z Zawady do nas jedzie, ten wie, że Oleska w kilku miejscach go zatrzyma. Na 1 maja też tłok konkretny. Koło szkół jeszcze się dzieje. Pogoda też dorzuca swoje 3 grosze. Stopni 14 i popada w Opolu. Może już wystarczy? Zrehabilituje się. Od piątku będzie pogodnie i z każdym dniem cieplej.
13: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień pojawił się w miejscowości Wola Krobowska wczoraj wieczorem. Z tymi informacjami nasz reporter Jakub Krzyżak, co udało ci się ustalić?
16: Tą informację potwierdził mi młodszy kapitan Michał Maroszek ze Straży Pożarnej w Grójcu. Uszkodzone zostały anteny, rozdzielnia i agregat prądotwórczy. Straż Pożarna nie wyklucza podpalenia. Na miejsce została wezwana policja. O sytuacji powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naziemna baza Starlink w Woli Krobowskiej to łącznik między satelitami krążącymi na orbicie, a globalną naziemną siecią internetową.
15: Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przyznał przed chwilą w TVP Info, że wszystko wskazuje na to, że to element wojny hybrydowej i celowa próba zakłócenia ważnego elementu komunikacji. Tę stację eksperci nazywają komunikacyjnym hubem zapewniającym działalność internetu w Ukrainie. A na miejscu cały czas pracuje ABW i do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Usłyszeli je byli pracownicy kancelarii premiera z czasów rządu Beaty Szydło. Piotr M. i Anna P. odpowiadali za kampanię Sprawiedliwe Sądy. Wczoraj zostali zatrzymani przez CBA i doprowadzeni do prokuratury w Rzeszowie. O szczegółach Michał Rawa.
17: Według ustaleń śledczych Piotr M. i Anna P. założyli spółkę, która na realizację kampanii Sprawiedliwe Sądy dostała ponad 8 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej. Pieniądze, zdaniem śledczych, przeznaczono na cele niezgodne ze statutem fundacji, która miała promować Polskę.
18: Przeznaczono na kampanię oczerniającą wymiar sprawiedliwości, oczerniającą sądy. No był to też element takiej kampanii politycznej.
17: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Nie zostali aresztowani. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej Piotr M. to komentator telewizji Republika, a Anna P. jest obecnie dyrektorką Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta.
15: Polacy coraz częściej wybierają LPG. Ceny paliw rosną, a razem z nimi zainteresowanie instalacjami gazowymi. Na montaż LPG decydują się nawet kierowcy, którzy wcześniej byli przeciwni temu rozwiązaniu, mówi Piotr Zarchi z Energy Gas Polska.
19: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
15: A gaz wciąż bardziej opłacalny dla kierowców. Benzyna może kosztować ponad 8 zł, diesel nawet 9,30. LPG też drożeje, ale nadal jest o połowę tańszy od benzyny.
20: SK2 Sport.
15: Startuje piłkarska Liga Narodów. Dziś pierwszy dzień i od razu hit. Holandia zagra w Amsterdamie z Niemcami. Biało-czerwoni po raz pierwszy wystąpią w dywizji B. Jutro zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Dzień przerwy dla Mai Chwalińskiej. Polka dziś miała zagrać debla w Singapurze, ale jej partnerka Barbora Krajcikowa wycofała się z powodu kontuzji. Jutro Chwalińską czeka ćwierćfinał singla z Elise Mertens.
21: Jejku, kochany, jak mi się miło zrobiło.
22: Że?
21: Sztuczna inteligencja, wiesz co ona pisze?
22: Co?
21: Wajda i Jarząbek. Ich audycja zbiera pozytywne and energetyczne komentarze w mediach społecznościowych za pozytywną atmosferę na rozpoczęcie dnia.
22: Proszę. Czy bardzo.
23: Już nigdy na niej nie powiem, że to jest sztuczna inteligencja, to jest prawdziwa inteligencja.
20: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
21: Jak chcecie nam też posłodzić, to ja mam gorzką kawę, przyjmę każdą tonę cukru.
23: Poczekaj, a podziękowałeś sztucznej inteligencji? Bo a, jak będzie bunt maszyn, to wiesz, to...
21: Dziękuję.
23: No, to ona kiedyś się zemści, jak nie podziękujesz. 3,5 minuty po 8.
21: Wiesz, co napisała? Cała przyjemność po mojej stronie.
23: No, jesteś już chroniony za te 50 lat.

0: Prawie 9 minut po 8. Słuchajcie, UOKiK nałożył niemal 2 miliony kary na jednego z operatorów telekomunikacyjnych.
1: Tak, niedopuszczalna jest praktyka, w której handlowcy bez wyraźnej zgody dopisują do umowy dodatkowe płatne usługi, stwierdził prezes urzędu.
0: Pan prezes to się chyba z choinki urwał. Przecież właśnie na tym polega małżeństwo.
1: No właśnie, teraz pytanie. Czy ślub można zgłosić do UOKiK-u?

0: 14, prawie 15 minut po godzinie 8. Dzisiaj bliźniaczki będą grały.
1: Tak. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Imienne bliźniaczki. Dwie Anety się spotkały. Jedna z Ostrołęki, druga z Pacanowa. Dzień dobry.

0: Wokulski.
1: Roślina.
0: Winogrona.
1: Kolor.
0: Wielokolorowy.
1: Zawód.
2: Już po czasie będzie ten zawód.
1: Wielokolorowy.
2: Oj, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem.
1: Oj, ten wielokolor. Wiem, że to chciałaś przycwaniaczyć, ale to czekaj. Kolor. Bo może jest, no, zobaczymy. No.
2: Bo tak to nie mam zastrzeżeń w sumie.
1: No, tutaj nie mógł tego, niestety. Nie, no bo to jest coś, co się składa z trzech kolorów.
2: Anetko. No. Cztery
1: punkty, to
2: cztery punkty
1: nieźle,
2: lecą
1: no.
2: do Ostrołęki. Zobaczymy, ile punktów poleci do Pacanowa. Anetko, druga w prawo, w lewo.
0: W prawo,
2: proszę bardzo.
1: Ojejku, ale głośno. Wrzosowy mogła powiedzieć.
2: Wrzosowy, no.
1: Prawda?
2: Wrzosowy.
1: No teraz taki cwaniak jestem, bo już jest, no spokojnie.
2: Trzecia litera alfabetu.
1: A,
2: na tej literze się zatrzymało, czyli litera C. Litera C, Aneto, 20 sekund. Uwaga, państwo.
0: Okay.
2: Jeszcze raz.
0: Czechy.
2: Miasto.
0: Częstochowa.
2: Tytuł filmu.
0: Chłopi.
2: Imię.
0: Cezary.
2: Roślina.
0: Cebula.
2: Potrawa.
1: Cebula też mogłeś powiedzieć, no.
2: Dobra, już po czasie.
1: Czekaj, bo ja tutaj miałem ten film, jaki to był film?
2: Film, poczekaj.
1: Chłopi. No tak, no, byli chłopi, były baby.
2: Musiałem się zastanowić, wszystko, no. Bo tak mnie zaskoczyłeś, bo patrzę, chłopi.
1: No, chłopi.
2: Chłopi, jest film chłopi, adaptacja. Raz, dwa, trzy, cztery, rzutem na taśmę bym powiedział. Prezent marzeń leci do Pacanowa, tam gdzie kozy kują.
1: Brawo.
2: Aneta, cieszysz się, nie cieszysz się?
1: Aneta zestresowana.
2: Pomimo, że zasięg urywa, to jest sztuka.
1: Ale Aneta zestresowana byłaś, co?
0: Byłam.
2: Byłaś, dobrze, no. Wszystko wiemy. A Ostrołęka zestresowana, czy nie?
0: Dużo bardziej niż jak się słucha.
2: Okej, ale brzmisz jakby stoicki spokój w tobie
1: tak, jest,
2: panował.
1: Tak, jest,
2: Anetko, tak. Z Ostrołęki do ciebie piękne nagrody pocieszenia lecą od Radia SK2. Dziękujemy bliźniaczkom imiennym, Anetkom. Czekamy na kolejne zgłoszenia już jutro po 8:00 też zagramy.
3: Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Jak się patrzy w lustro o tej porze, ciężko to stwierdzić, że się jest sobą, no ale potem to wszystko jakoś tak magicznym ruchem ręki wraca do normy.
1: Tak zwana tapeta na twarz i do przodu,
0: tego się trzymajmy. No i nie tylko, czasami łyk kawy wystarczy, już jest dobrze. Mam nadzieję, że już jesteście po. 24 minuty po 8.
1: Jest kolejna afera. Afera z Ministerstwem Rolnictwa w roli głównej. Otóż we wtorkowy wieczór w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się pokaz mody. I organizatorzy wydarzenia wynajęli miejsce na komercyjny pokaz i ta sytuacja spotkała się z krytyką niektórych polityków opozycji, którzy twierdzili, no jak to tak? Jak można tak święty budynek, taką świątynię wiejską przemienić na jakiś pokaz mody? Przecież to jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: No dobra, jak tak teraz o tym mówisz, to się nie dziwię temu oburzeniu. Przecież te modelki były ubrane w jakieś bluzeczki, żakieciki, sukieneczki.
1: A co miało być?
0: A przecież to było Ministerstwo Rolnictwa.
1: No tak.
0: Ani jednego modela ubranego na cebulę.
1: A w zasadzie masz rację, no to mieli duże pole do popisu. Eska.

0: 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
7: Towarzystwo do szkół i przedszkoli odstawione, można zająć się sobą. Można by raczej. Jeszcze tłok na Oleskiej i Nysy Łużyckiej, na Zaodrzu też ścisk na placu Kopernika i na 1 maja, to i na Piastowskiej sznurek jeszcze będzie mniejszy, bo już dojedziecie. Słońce dziś ma wolne i popada i chłodno, żeby nie powiedzieć zimno, tylko 14 stopni w Opolu. Jutro niewiele więcej, bo Matka Natura będzie zbierać siły na kolejne dni, bo będą ciepłe.
6: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Jest 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Wybuch butli z gazem pod Tarnowem. Poszkodowana została około 50-letnia kobieta. Wybuch uszkodził ścianę domu. Na miejscu pracuje 8 zastępów straży i śmigłowiec LPR. Są też duże utrudnienia na drodze między Tarnowem a Tuchowem. Nowy dowódca polskich wojsk dronowych, generał brygady Witold Bartoszek, zastąpił na stanowisku generała Mirosława Bodnara. Media informowały, że zmiana może mieć związek z niezadowoleniem MON-u z wdrażania dronów. Resort Obrony przedstawia jednak inną wersję. Po ponad 30 latach oczekiwania ruszają przygotowania do budowy nowej kolei gondolowej w Krynicy-Zdroju. Nowa trasa połączy istniejącą kolej na Jaworzynę Krynicką z centrum miasta. To ma ułatwić mieszkańcom i turystom dojazd na stok.
9: Sama kolej Krynica Express to nowoczesne 8-osobowe gondolki, które poruszać się będą z prędkością 5 metrów na sekundę, a cała trasa będzie miała ponad 2 km długości.
8: Mówi Tomasz Pasieka z zarządu kolei gondolowej. Inwestycja ma być gotowa w październiku przyszłego roku.
10: 100% polskich hitów.

0: 8:37, więc jest dzwonek oznaczający podróż w czasie. Kolejny kącik odkurzający przypadający na dziś, czyli co się działo tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. To jest na czasie, bo to się rokrocznie powtarza, znaczy to zgromadzenie się powtarza rokrocznie, ale tu sytuacja z 2013 roku.
1: Prezydent USA. Kto jest prezydentem USA?
0: Teraz Donald Trump.
1: Wszyscy wiemy, a kto był? Na przykład był Barack Obama. I teraz tak, Barack Obama wyznał w poniedziałek, że rzucił palenie ze strachu przed swoją żoną Michelle. Nieoficjalną rozmowę prezydenta z jednym z urzędników ONZ przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku wyłapały włączone telewizyjne mikrofony, podała Polska Agencja Prasowa 24 września 2013 roku. A taki był odważny.
0: No i właśnie do tamtej pory, do 24 września 2013 roku wszyscy myśleli, że najpotężniejszym człowiekiem świata jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Ale zapominali, że nawet prezydent USA też ma żonę.
1: I co, może rzucić palenie, jak masz taką żonę?
2: Yes, we can!
0: Yes, we can! Yes, we can! Jeszcze jak!

0: Ach, te wilki, które wyją z rana, jak my je lubimy. 11 minut zostało do godziny 9. Słuchajcie, o piłce nożnej, ale nie do końca teraz, bo do niecodziennego zdarzenia doszło podczas powrotu. Jest taki klub w Hiszpanii, Real Valladolid. O, bo to dwa ly to się, że tak i, nie? Valladolid, tak. I ten Real wracał sobie z wyjazdowego meczu. Oni grali z Ceutą. I wracali
1: wiecie, co się na Ceucie dzieje.
0: Cicho. Wracali z tej Ceuty, po 100 kilometrach podróży zorientowali się, że mają pasażera na gapę. Okazał się nim migrant z Maroka, który ukrył się w podwoziu autokaru. I tutaj jest cytat. Nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z czymś podobnym. Tak mówi wiceprezes tej drużyny.
1: A tam migrant. A skąd wiadomo, że na przykład nie kupił biletu na mecz i w bilecie był kolejny bilet na przykład na przejazd samochodem?
0: Na przykład.
1: Może to jest jakiś zagorzały kibic tego zespołu, który za tą swoją drużyną pojedzie dosłownie wszędzie, a dokładnie nawet przez 100 kilometrów i to jeszcze pod autobusem, trzeba docenić.
0: Mam wrażenie, że to jest największy transfer tego roku w La Liga.

0: Agnieszka Kylińska brzmi, jakby się niczego nie bała.
1: Niczego?
0: Niczego.
1: Niczego?
0: To jest kobieta nie bojąca się niczego.
1: Bez lęków, żadnych.
0: Bez lęków.
1: Tak myślisz. Nie to, co my.
0: Tak, my dzisiaj o tych naszych lękach rozmawiamy. Ja to się boję, jak ktoś komuś coś wkłada do oka. To jest
1: nie,
0: straszne
1: tobie.
0: Dla mnie.
1: Jak tobie ktoś
0: nie,
1: coś
0: albo
1: do oka.
0: Ktoś komuś też może wkładać.
1: To jeszcze raz popatrz, jak dotykam gałki oczne.
0: To palec od tego oka. Daleko,
1: mówię,
0: daleko.
1: Nie mógłbyś być kobietą i pozdrawiamy wszystkie stylistki rzęs, bo dzisiaj takie święto jest też w kalendarzu. Wszystkie stylistki, które muszą się z takimi jarząbkami w wersji żeńskiej mierzyć.
0: Drogie panie, jesteście naprawdę wielkie, że nie boicie się sobie robić tego na oczach.
1: No dobra, dobrze, ale lęki są inne, też różne.
0: Czego się wy boicie?
1: Słuchamy.
2: Krzysztof z tej strony, chciałem wszystkich serdecznie od razu pozdrawić, a o nietypowych lękach.
1: No.
2: To jeżeli ktoś puka do mnie o 6 rano równej, serdecznie pozdrawiam wszystkich.
1: ABW, CBA, pozdrawiamy.
0: Tak. Nie, ogólnie jak ktoś puka o 6 rano, to jest nieładne.
1: Nie, ale...
0: Bo to słychać, bo to się niesie przez ścianę.
1: To tak, a z drugiej strony już jest spoko, fajnie.
0: Bo teraz już jest 9,
1: już
0: teraz,
1: prawie 9.
0: Teraz można pukać. SK2

0: ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
1: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Marzysz o spacerze w dyniowej osadzie wśród jesiennych fotospotów z Pumpkin Spice Latte w dłoni? Już 3 i 4 października zapraszamy na jesienny jarmark. Jesień średniowiecza w kopalni złota w Złotym Stoku. Nasza średniowieczna osada górnicza zmieni się w pełną kolorów, zapachów i jesiennych dekoracji wioskę. W programie warsztaty i stoiska z lokalnymi wyrobami. Zapraszamy do kopalni Złoty Stok. 3-4 października.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
11: Już lepiej, bo dojechali nie wszyscy i dlatego jeszcze wzmożony ruch na Zaodrzu, sznurek na Żeromskiego i na 1 Maja. Tu zmiany na dworzec pojedziecie objazdem, bo drogowcy teraz fragmentem Armii Krajowej muszą się zająć. I zamknął nam wjazd na wiadukt i jeszcze ta pogoda jesienna. Popada i tylko 14 stopni w Opolu. Ale weekend ma być elegancki, imprezowy, rozbiegany i z przyjaznym niebem. W niedzielę ma być 21 stopni. W poniedziałek więcej.
10: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Minęła 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. To mogło być podpalenie. Na miejscu pracuje ABW. Wracamy do pożaru stacji Starling w Woli Krabowskiej koło Grójca. Według strażaków ogień został podłożony. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówi o możliwym elemencie wojny hybrydowej. Sprawą zajmują się teraz służby. To sprawa, nad którą bardzo intensywnie pracujemy, mówi w rozmowie z naszym reporterem rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
13: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane tam informacje, badane są różne wersje. Za wcześnie jest na tym etapie mówić o szczegółach. Do każdego takiego zdarzenia podchodzimy w sposób bardzo poważny, nie bagatelizujemy tego. Co było przyczyną pożaru? Jeśli podpalenie, to jakie były motywy działania sprawcy?
12: Akcja strażaków zakończyła się o 4 nad ranem. To była niespokojna noc dla mieszkańców okolicy. Jak mówi pani Natalia, mieszkająca kilkaset metrów od stacji, od rana w miejscowości widać więcej patroli policji.
8: Mieszkamy tutaj niedaleko, gdzie wczoraj doszło do pożaru. Przez chwilę nawet nie było prądu. Teraz kręci się dużo policji. Legitymują osoby wjeżdżające, mieszkańców.
12: Dodajmy, stacja zapewnia działalność internetu satelitarnego, na przykład na Ukrainie. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem. Jak przekazał minister Marcin Przydacz, politycy rozmawiali w cztery oczy podczas powitalnej recepcji w ramach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jednym z tematów rozmowy było powstanie stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
14: Ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
12: Mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Rozmowa dotyczyła także inwestycji amerykańskich firm w Polsce. Dodajmy, Donald Trump mówił w ubiegłym tygodniu o postępach w sprawie stałej bazy armii USA w Polsce. Prezydent USA zapowiedział też, że wkrótce ma zostać ogłoszona jej lokalizacja. Fioletowy marsz dla pamięci w Szczecinku w Zachodniopomorskiem. Blisko 200 seniorów przeszło ulicami miasta, zwracając uwagę na problem choroby Alzheimera. Wrzesień jest miesiącem świadomości tej choroby.
15: Żeby nie starzeć się, żeby pamiętać, jak jesteśmy młodzi, wiecznie, ciągle młodzi.
16: Żeby nie być samym w domu, żeby nie siedzieć, trzeba z ludźmi i na wyjście. Przede wszystkim to wyjście z domu.
12: A w Polsce z Alzheimerem zmaga się niemal 500 tysięcy osób.
17: SK2 News Opole.
11: Dorota Sani, drogowcy zalewają już betonem pale, na których oprą podpory mostu południowego w Krapkowicach. Przygotowują też grząski teren pod budowę nasypu. Most ma być gotowy za 3 lata. Strażacy z Pietnej pokażą, co spakować do plecaka ewakuacyjnego. Powiedzą też, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, ale też nauczą pierwszej pomocy. Darmowe zajęcia już w sobotę od 10. Siatkarki Unii pokażą dziś się w nowych strojach. O 18 w Studenckim Centrum Kultury rozpocznie się prezentacja drużyny. Sezon Wilczyce rozpoczną 3 października.
18: 4 minuty po godzinie 9. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga i będę wam właśnie takie grać. Jeśli jeszcze nie wypiliście kawy, to polecam, bo dzisiaj poranek może być ciężki dla wielu z was. A ja już teraz gram. Kasia Kowalska i Spowiedź. Zapraszam. No to...

Mrozu, Sun and Grace, nic do stracenia, tak wam gramy 22 minuty po godzinie 9. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja wiem, że większość z was zapewne jest już w pracy, ale są tacy, którzy do tej pracy idą zdecydowanie później i mogą sobie pozwolić na poranne lenistwo. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, no wiadomo, śniadanie trzeba zjeść. I mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia i okazuje się, że jesienią ten nasz jadłospis powinien się nieco zmienić. Dlaczego? Bo wtedy nasz organizm potrzebuje więcej ciepłego, więcej rzeczy, które mogą nas uodpornić. I tak, uwaga moi drodzy, powinniśmy poranek zaczynać od ciepłej wody z cytryną i imbirem. To jest pierwsza porada od ekspertów, ale druga jest taka, żeby zjeść właśnie śniadanie na ciepło. Na przykład szakszukę albo tosty z awokado i jajkiem w koszulce, ewentualnie omleta na słodko. Ale ciepłe jak najbardziej wskazane. No to co? Wy robicie śniadanie, pijecie sobie do tego kawę, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Lady Punk i Sztuka Latania. SK2.

0: Mysłowic. Scenariusz dla moich sąsiadów 18 minut przed godziną 10. Moi drodzy, ja wam tutaj wspominałam o diecie, o jedzeniu, o tym, jak bardzo ważne jest śniadanie, szczególnie jesienią, że powinniśmy pić jednak szklankę wody z cytryną i z imbirem, ale dostałam tutaj zdjęcie od Zosi, która wysłała mi przepiękne ciasto ze śliwkami kruche, wygląda znakomicie. No dobrze, no to zróbmy tak. Najpierw zdrowe śniadanie, ciepłe, woda z cytryną i z imbirem, a później kawa i ciacho i do tego najlepsze polskie hity. A takie będą Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna już za chwilę.
1: SK2. Reklama.
2: Czujesz, że chciałbyś coś zmienić w swoim życiu? Dołącz do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną umową i pensją. To także dodatkowe świadczenia socjalne dla ciebie i twojej rodziny. Możesz pełnić służbę blisko swojego miejsca zamieszkania. Na pewno masz umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać w codziennej służbie. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na GWM.polska.pl i się przekonać.
6: GWM.polska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.

0: Lanbery i Ostatni Most to też ostatni numer przed godziną 10. O 10 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity. Pytacie, kiedy będzie Oskar Sims? To będzie właśnie po godzinie 10 z najnowszym numerem bez końca, więc zostańcie z nami.
1: Reklama. Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
2: Po co?
1: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
2: W sumie, gdzie mam pójść?
1: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
2: A po treningu skoczę na saunę, co?
1: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
12: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
15: Szare Opole i mokre momentami, chłodne, 14 stopni to maks. Po robocie będzie można uskuteczniać jesienne spacery z parasolem. Może kasztany jakieś znajdziecie na plastyka albo na parapet, bo podobno odstraszają pająki. Taki babcinny sposób. Mówiła też, jak przyciągać pieniądze, ale ta rada gdzieś mi uciekła. Najważniejsza rada na dziś, nie rozstawaj się z parasolem i postaraj się zapanować nad emocjami, bo biometr niekorzystny. Od jutra będzie coraz lepiej.
14: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
0: Jest 10, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem, mówi naszemu reporterowi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Chodzi o sprawę pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Grobowskiej na Mazowszu. Łączymy się z Jakubem Krzyżakiem, który zbiera najnowsze informacje w tej sprawie.
16: Tak, jestem, dzień dobry.
0: Czego się dowiedziałeś?
16: Rozmawiałem dosłownie przed chwilą z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim. Minister cyfryzacji mówi wprost, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem.
17: Modus operandi całego zdarzenia wskazuje, że to jest
13: jest kolejny element wojny hybrydowej.
16: Gawkowski wskazał, że trwała awaria w tym miejscu mogłaby pozbawić internetu zarówno cywili, jak i wojskowych na Ukrainie. Wiadomo, że teraz wszystko działa jak należy, ale służby ustalają, czy i jak długa mogła być ewentualna przerwa w dostawie internetu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński studzi jednak emocje.
17: Tworzenie paniki jest na rękę Rosjanom. Funkcjonariusze ABW analizują i weryfikują wszelkie informacje na ten temat. Wszystko dokładnie wyjaśniłem.
16: Na miejscu oprócz ABW pracuje też policja.
18: A relacjonował Kuba Krzyżak. Trzy osoby trafiły do szpitala. To po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Przeromb w Łódzkiem.
19: Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że 53-letni kierujący Skodą z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym Hyundaiem, którym kierował 62-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia do szpitala zostali przewiezieni obaj kierujący, a także pasażer Hyundaia.
18: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Na miejscu cały czas pracują mundurowi, którzy ustalają dokładne przyczyny wypadku. Zarzuty dla byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Usłyszało je 5 osób, w tym były dyrektor Radosław Eś. Prokuratura zarzuca im m.in. wyrządzenie szkód finansowych i poświadczenie nieprawdy. Według CBA były dyrektor miał używać służbowych kart do prywatnych wydatków.
1: SK2 News Opole.
20: Dorota Sań, Odra Opole wzmacnia środek pola. Do drużyny dołączył Michał Nalepa. Zagrał w ponad 100 meczach w Ekstraklasie. W ostatnich latach grał głównie na zapleczu tureckiej Superligi. Wilczyce spotkają się ze swymi kibicami o 18:00 w Esteku. Rozpocznie się oficjalna prezentacja drużyny i sztabu szkoleniowego Unii. Pierwszy mecz rozegrają na własnym parkiecie 3 października z siatkarkami Chemika Police. Wilczyce szukają też wolontariuszy. Będzie można stać się częścią drużyny i pracować przy organizacji meczów Unii. Spotkanie o 17:00 w Niechcicu.
0: 2,5 minuty po godzinie 10:00. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No, jest taka pora, że rzeczywiście człowiek może zrobić się senny, ale przychodzi z pomocą kawa i najlepsze polskie hity. Daria Zawiałow i Taco Hemingway z numerem Supro. To już teraz Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
1: SK2.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Manam, po to jesteś na świecie, 14,5 minuty po godzinie 10. No właśnie, po to jesteś na świecie może, żeby na przykład zbierać grzyby. Dzisiaj 24 dzień września, obchodzimy Dzień Grzyba, no i okazuje się, że to grzybobranie to wcale nie jest takie złe. O ile oczywiście znamy się na tych grzybach i wybieramy mądrze grzyby jadalne. Ale co daje nam grzybobranie? Grzybobranie to przede wszystkim ruch na świeżym powietrzu, odpoczynek psychiczny, ale też satysfakcja z poszukiwania, jedzenie, oczywiście pyszne grzybki, na przykład marynowane, ale także kontakt z naturą. Warto wybrać się na grzybobranie w najbliższy weekend, jako że pogoda naprawdę sprzyja temu, żeby grzyby rosły, bo trochę pada, trochę świeci słońce, jest naprawdę nieźle, no ale wiem też, że patrząc po mediach społecznościowych, naprawdę wiele osób już na tym grzybobraniu było. Więc moi drodzy, czekam na wasze zdjęcia z ostatniego grzybobrania, pochwalcie się, wysyłajcie na Messengerze Radia SK2, jak wyglądały wasze zbiory, no bo kto po grzybobraniu nie zrobił zdjęcia koszyka? No, czy

0: Patrycja Markowska i drogi kolego, tak wam gramy w Radiu SK2, 25 minut po godzinie 10, a już teraz...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie, a dokładnie do roku 1967, bo to właśnie wtedy powstał ten przełomowy protest song skomponowany i zaśpiewany przez Czesława Niemena. No, rzeczywiście stał się pierwszym w Polsce albumem, który był nagrodzony złotą płytą. Dziwny jest ten świat. Jakże aktualny, choć minęło już lat, już kilka lat od jego powstania, nawet kilkanaście, kilkadziesiąt, ale on jest cały czas aktualny. Dziwny jest ten świat i Czesław Niemen już teraz w Radiu SK2.

0: cię dobrze, nie?
1: Bro i wychowany w Polsce, rzeczywiście my również Polskę bardzo kochamy i gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Tak się składa, że pytałam was, jak wygląda sytuacja w lasach, jak wyglądało wasze ostatnie grzybobranie i dostałam kilka zdjęć, powiem szczerze, wiklinowe koszyki pełne, zwykłe wiadra też pełne grzybów, zarówno prawdziwków, jak i podgrzybków. Wygląda to znakomicie, ale dostaliśmy też ważną informację od Karola i właśnie warto o tym przypomnieć, moi drodzy, że jeżeli nie jesteście pewni z waszych zbiorów podczas grzybobrania, to można udać się do najbliższego sanepidu. Tam bezpłatnie mogą wam te grzyby sprawdzić. A my bezpłatnie też gramy wam najlepsze polskie hity. Tak się składa, Kasia Cerekwicka i SOS. To już za chwilę, oby tego SOS nikt nie potrzebował i nie musiał krzyczeć.
2: SK2. Reklama.
3: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać. Jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w twojej Karolince.
4: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
5: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
8: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
9: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
8: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
10: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
11: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
12: Castorama! Teoria
13: i praktyka.
12: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
13: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko Opole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: I po reklamie.

0: Nasza playlista zdecydowanie podpowiada. Oddział zamknięty i obudź się. Jeśli ktoś się jeszcze nie obudził, bądź próbował, ale obudzić się nie może, to polecam kawę. Idealnie się składa, bo wy napijecie się kawy, a ja za chwilę będę grała kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Lanbery, ale będzie też Szymon Wydra i Carpe Diem.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
20: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
21: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
26: Energia jest, nie dziwne, że słabo z nią, bo jesienna pogoda u nas się panoszy.
0: Parasole niestety przydadzą się i tylko 14 stopni mamy w Opolu. Jutro będzie trochę lepiej, ale tylko trochę. A jak ktoś na dworzec główny musi jechać, to też musi pokombinować, bo drogowcy przenoszą się na Armii Krajowej. Mają skończyć naprawę asfaltu w poniedziałek i wreszcie ta część miasta ruszy. Może nie opustoszeje, ale będzie łatwiej i cieplej.
1: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów.
3: Jest 11:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Duże prawdopodobieństwo aktu sabotażu, ale wciąż możliwe, że doszło do zwarcia instalacji zasilającej. Strażacy, policjanci, funkcjonariusze ABW i prokurator pracują w miejscu pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Grubowskiej, niedaleko Grójca na Mazowszu. Minister cyfryzacji mówi o prawdopodobnym akcie dywersji.
6: Chodzi po prostu o to, że dzięki infrastrukturze w Woli mamy możliwość korzystania z Starlinków na Ukrainie i ta infrastruktura podlegała. Wszystko na to wskazuje sabotażowi, który miał ją doprowadzić do zniszczenia.
3: To wicepremier Krzysztof Gawkowski. Służby pracują na miejscu i nie wpuszczają w pobliże stacji nikogo oprócz mieszkańców. W Piotrkowie Trybunalskim stracili cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wprowadzono zakaz jazdy tymi pojazdami. Więcej o tym Rafał Rożycki.
10: Zakaz dotyczy przede wszystkim parków, ale też skwerów czy placów zabaw.
24: Doszliśmy do wniosku, że ograniczenie ruchu hulajnóg elektrycznych przyczyni się do zwiększenia tego bezpieczeństwa.
10: Mówi radny Tomasz Berendt. Mieszkańcy przyznają, że idąc chodnikiem czy alejką w parku, trzeba mieć oczy dookoła głowy.
26: Ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie. Bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę.
10: Tylko w tym roku policja w Piotrkowie odnotowała blisko 20 wypadków i kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg.
3: A o wprowadzeniu stref z zakazami hulajnóg myślą też m.in. Łódź i Bełchatów. Mikołaj Marczyk z rekordem Guinnessa. Kierowca rajdowy pokonał 1338 km seryjnym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Wyruszył z Zakopanego, a swoją trasę zakończył na Helu.
27: Na powrocie zabrakło nam prądu dopiero w Toruniu. Podróż była wymagająca, trwała 35 godzin, oczywiście ekojazdy. 7,1 kWh na 100 km to było średnie zużycie.
3: Mówił Miko Marczyk, a dotychczasowy rekord samochodu elektrycznego został pobity o ponad 100 km. Przejazd miał charakter eksperymentu i miał pokazać, jak szybko rozwija się technologia samochodów elektrycznych.
28: SK2 News Opole.
0: Dorota Sań. Roztańczony Teatr Kochanowskiego trwa festiwal Opolska Scena Tańca. Dziś o 20:00 belgijski spektakl Pejzaż, w którym artyści będą w ciągłym ruchu. W październiku na scenę wróci m.in. Ziemia obiecana im poskromienia złośnicy. A na ekranach opolskich Heliosów Resident Evil, Niebo nad Normandią czy Powiedz mi co czujesz. W piątek sale wypełnią się fanami Brada Pitta, to za sprawą najnowszego filmu W sercu dziczy. Też w piątek kolejny mini-maraton Bleach kultowo i mrocznie znaczy się.
29: 2,5 minuty po godzinie 11:00. Moi drodzy, jeśli pracujecie gdzieś przy komputerach, przy biurkach, to proszę wstać i się trochę rozchodzić, bo my za chwilę opowiemy wam o tym, jak bardzo ważna jest aktywność fizyczna i jak mało Polaków ją wykonuje. Ale najpierw gramy najlepsze polskie hity w Radio SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Szymon Wydra i Carpe Diem, teraz wiem.

0: Jan Borysewicz, Paweł Kukiz. Jest taki dzień. Jest taki dzień jak właśnie czwartek, 24 dzień września. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Jest taki dzień, kiedy warto wstać z kanapy bądź odejść zza biurka i się trochę poruszać. Bo badania są przerażające. Okazuje się, że blisko 60% Polaków nie rusza się wcale. Nie podejmuje totalnie żadnej aktywności fizycznej w ciągu dnia. Dorośli okazuje się, że powinni wykonywać tygodniowo co najmniej od 150 do 300 minut aktywności fizycznej. Czyli takie 2,5 godziny to jest minimum. No ale my się nie ruszamy w ogóle. I taka jest prawda. Bo myślę, że w tych badaniach nie została ujęta jedna ważna czynność. Wynoszenie śmieci. Chyba o tym zapomnieli.
1: SK2.
0: No bo gdybyśmy brali to pod uwagę, to myślę, że tutaj statystyki byłyby zdecydowanie lepsze. Urszula Irysa na szkle już teraz w Radiu SK2.

czas na nowości w Radio SK 2. Już za chwilę usłyszycie numer od Artura Rojka, Mira Fiori. To jest też zapowiedź nowej płyty i wiosennej trasy koncertowej. Zobaczyć też fragmenty rozmowy właśnie z Arturem Rojkiem możecie zobaczyć na naszym Instagramie Radio SK 2. Zaglądajcie tam koniecznie, a już teraz posłuchajcie. Artur Rojek i Mira Fiori. SK 2.

0: Edyta Bartosiewicz i Skłamałam. Tak wam gramy 21,5 minuty przed godziną 12, przed południem. A jako, że mówiliśmy tutaj o różnych aktywnościach fizycznych, o tym, że mało się ruszamy, no to ja przychodzę do was z pewną propozycją, która zmobilizuje was, żeby trochę w ten weekend się poruszać. W Łodzi, pięknym mieście, moim rodzinnym, do którego was serdecznie w ten weekend zapraszam, odbywa się Light Move Festival. Co to oznacza? No, jest to wyjątkowy spektakl, gdzie na różnych budynkach, kamienicach możecie zobaczyć piękne iluminacje świetlne. Wygląda to niezwykle, muzyka jest też światła, ale właśnie klubowy klimat w samym centrum Łodzi. Nie zabraknie tam też naszej strefy Radia SK i Radia SK 2, na którą bardzo serdecznie was zapraszam, ale zapraszam was też z ramienia tutaj Daniela Tyklińskiego, naszego redakcyjnego kolegi, z którym się łączymy. Halo Daniel, Daniel, jesteś tam?
1: Siema, tu Dantek. Zapraszam was do naszej eskowej strefy. Przygotujcie się na największe hity znane z Eski, tym razem w mocno klubowym wydaniu. House będzie grał pierwsze skrzypce, ale nie zamykamy się na jeden klimat. Wpadajcie!
0: Będziemy oczywiście i was również zapraszamy. Można się tam poruszać, można nabić trochę kroków, bo rzeczywiście przestrzeń ta, gdzie można zobaczyć te wizualizacje, jest bardzo duża, więc Light Move Festival w ten weekend w Łodzi. Myślę, że to miasto będzie najpiękniejszym i najjaśniejszym miejscem w ten weekend w całej Polsce.
2: SK2. Reklama.
3: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar.auto.pl.
4: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Marzysz o spacerze w dyniowej osadzie wśród jesiennych fotospotów z Pumpkin Spice Latte w dłoni? Już 3 i 4 października zapraszamy na jesienny jarmark. Jesień średniowiecza w kopalni złota w Złotym Stoku. Nasza średniowieczna osada górnicza zmieni się w pełną kolorów, zapachów i jesiennych dekoracji wioskę. W programie warsztaty i stoiska z lokalnymi wyrobami. Zapraszamy do kopalni Złoty Stok. 3 i 4 października.
6: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Muniki Pola w Radio SK2, a już za chwilę Kamil Kowalski i najlepsze polskie hity. Po 12 właśnie Kamil będzie wam takowe serwował, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar.
14: Jesień daje znać o sobie, za mało słońca, brakuje też przynajmniej kilku stopni cierpliwości, też pewnie głęboki wdech, jeszcze trochę i fajrant, no to wydech. Na opolskich termometrach tylko 15 stopni, jeszcze po kropli. Jutro temperatura nie zmieni się i chmury nie zechcą się oddalić. No to mówię, że jesień daje znać o sobie, ale w weekend odpuści i będzie okazja, by w plenerze posiedzieć i witaminę D przyjąć. Będzie ciepło, w przyszłym tygodniu też.
13: Sponsorem programu jest właściciel wypożyczalni samochodów iCar. Wynajem długo i krótkoterminowy. iCar-auto.pl.
15: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nie żyje jeden z księży, a cztery osoby są ranne. To po ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zatrzymano 31-letniego Ukraińca. Według naszych informacji mężczyzna wtargnął na teren opactwa z maczetą. Ranni to księża i osoby świeckie. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
16: Do ataku doszło w trakcie porannej mszy. Jak informuje Anna Długosz z policji w Jarosławiu, obywatel Ukrainy zaatakował księdza maczetą.
17: Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ranił nożem czterech mężczyzn i kobietę.
16: Wszyscy trafili do szpitala w poważnym stanie. Jeden z mężczyzn zmarł na skutek odniesionych ran. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku.
15: Właśnie teraz w Jarosławiu rusza posiedzenie sztabu kryzysowego. Dowiedzieliśmy się od burmistrza Marcina Nazarewicza, który był już na miejscu i sam także zbiera informacje o tych wydarzeniach.
18: Ci, którzy zostali poszkodowani, nie byli w jednym miejscu, ponoć ten człowiek się przemieszcza.
15: A na miejscu pracują teraz kryminalni i wyjaśniają szczegóły tych wydarzeń. Niewielka miejscowość niemal odcięta od świata. Na głównych drogach policyjne kontrole. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
19: Ja w tej chwili jestem jakieś 500 metrów od tej stacji bazowej Starlinków. Dalej żaden z dziennikarzy nie jest wpuszczany. Miejsce zabezpiecza policja. Co chwila tą drogą, przy której jestem, jeżdżą samochody wojskowe i na wojskowych numerach, a także nieoznakowane radiowozy i auta straży pożarnej. My nic nie wiemy, mówi mi jeden z mieszkańców Woli Krobowskiej, pan Mirosław.
20: Żadnej straży, nic. Zgasło światło, gaz, telewizor. Za jakieś pół godziny się włączył.
21: Dzisiaj wyczytałam w internecie, że coś się dzieje i to Wola Krobowska, to ja po prostu jestem rzut beretem. Po prostu jestem w totalnym szoku.
19: Dodawała pani Maria, sprawę bada już policja, na miejscu jest też ABW.
15: Ustawa paliwowa trafi na biurko prezydenta. Senat przyjął rządowy projekt bez poprawek. Ten zakłada wprowadzenie podatku na nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. Rząd chce, by ta danina sfinansowała kolejny program obniżek na stacjach. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział już jednak, że nie podpisze tej ustawy, gdyż jego zdaniem jest niezgodna z konstytucją.
1: SK2 News Opole.
22: Dorota Seń, opolski rynek się zmienia. Jak co roku o tej porze, w piątek w Wielkim Namiocie wystartuje festiwal piwa. Bardzo biesiadna impreza. Z muzą, ale niekoniecznie biesiadną. Potrwa do niedzieli. A w przyszły czwartek na rynku rozpocznie się jarmark Świętego Michała. Będą regionalne specjały z całej Polski, rękodzieło i produkty tradycyjne. Będą też warsztaty rodzinne i pokaz ognia. A kto chce zobaczyć tradycyjną koronę żniwną, ten jedzie w niedzielę do Bierdzian na dożynki. Oczywiście oprócz tradycji będzie też hip-hop orient i karate.
23: Nie no, proszę Państwa, tak to nie będzie. Ustalmy coś już na starcie. Ja rozumiem, że w pracy obowiązują jakieś zasady, bo obowiązują. Ale jest 12, 3 minuty po 12, południe, środek dnia, czy w pracy, czy w domu, w zasadzie czas na przerwę.
24: 10 hitów.
25: 10 najlepszych polskich hitów.
26: Jeden po drugim.
23: I to tylko polskich hitów. 100% polskiej muzyki i to dla Was w SC2 bez przerwy. Sanach na dzień dobry. Miły tak.

Tutaj też lecą najlepsze polskie hity, Lady Punk, Siódme Niebo Nienawiści, W Niebie był też i leciał sobie ostatnio po niebie prezydent Chin, Xi Jinping, przyleciał z wizytą do Stanów Zjednoczonych, czytam, a na lotnisku czekał na niego sam pan Donald Trump. I wiecie, ile czekał? 45 minut. Może prezydent Chin chciał kupić na lotnisku pamiątkę, ale wszystko było made in China.

0: Tośmy sobie pogwizdali z Rafałem Brzozowskim, a teraz lecimy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Do roku 1987. Ale od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że słuchając jakiejkolwiek piosenki, to myślimy sobie przeważnie: fajny kawałek zrobił albo zrobiła. Ale czasami jest tak, że on czy ona tylko zaśpiewali to, co dla nich już przygotowano. No i tak było w przypadku tego numeru, który... A co ja będę opowiadał? Odpalany.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Muzykę skomponował Romuald Lipko, czyli człowiek z budki suflera. Prosimy. Tekst napisał Marek Dutkiewicz. On też napisał m.in. teksty do Jolka, Jolka, pamiętasz, czy Słodkiego, miłego życia. Super tekściarz. Ale ten numer to Aleja Gwiazd, którą zaśpiewała legenda Zdzisława Sośnicka w SC2.

0: dni.
1: Wiktoria Kida, co mi tam w ST2? Najdroższe są tylko polskie hity, a czytam, że prawie 3 miliony złotych, tyle podobno, zachachmęcili. Między innymi była księgowa i były szef Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. No i w końcu dobre polskie kino akcji, akcja była, kasa zniknęła, a teraz wchodzą napisy końcowe i po napisach...
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Wszyscy pytają, gdzie jest Nosel, gdzie jest Nosel? No, pewnie był na randewu, jak śpiewa kombi w SC2, ale będzie, spokojnie, po godzinie 13 dzisiaj wyjątkowo znowu kogoś wkręcał, więc uważajcie, jeżeli ktoś do was zadzwoni, zastanówcie się 10 razy, czy odebrać telefon. A punktualnie o godzinie 13 w SC2, tylko sprawdzone newsy.
1: Reklama. Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
5: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
6: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
7: Skąd

0: 19,99 z aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
16: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
15: Spotkajmy się w Biedrze i po reklamie.
17: Dopiero co walczyliśmy z porannymi korkami na Niemodlińskiej czy Żeromskiego, a już na horyzoncie Fajrant i popołudniowy szczyt komunikacyjny i znów będzie można stanąć w tej kolejce. Na termometrach w Opolu 15 stopni jeszcze popada, a w domu może obiad, kocyk, książka, herbatka, jesieniary zadowolone pewnie. Ale od soboty słoneczna i ciepła odsłona jesieni, w przyszłym tygodniu nawet 23 stopnie mają być. Czyżby zmiana dekoracji?
18: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jeden ksiądz nie żyje, 2 kolejnych duchownych jest operowanych. Ich stan jest bardzo ciężki. Do szpitala trafiły jeszcze 2 inne osoby ranione przez nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. To najnowsze informacje Radia SK2 po ataku na Podkarpaciu. Na miejscu w Jarosławiu jest nasz reporter Tomasz Widek. Powiedz, co tam się teraz dzieje?
19: Teren wokół klasztoru jest ogrodzony policyjną taśmą i pilnowany przez mundurowych. Widać ekspertów od kryminalistyki. Według moich ustaleń napastnik zaatakował w kościele, ale też w kilku pomieszczeniach na terenie klasztoru. W dodatku, jak mówią świadkowie, za chwilę miały się tam też pojawić grupy młodych ludzi z ośrodka rekolekcyjnego. Jednocześnie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego władz miasta i wojewody podkarpackiej. Przed policyjną taśmą widać też wstrząśniętych wiernych, którzy nie mogą uwierzyć, że w tej spokojnej podkarpackiej miejscowości mogło dojść do tej tragedii.
18: Zatrzymany napastnik, 31-letni obywatel Ukrainy, jest teraz w policyjnym areszcie. Stacja jest całkowicie wyłączona, uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Guszcz z Prokuratury Okręgowej w Radomiu.
20: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
18: Na miejscu wciąż pracują służby, w tym policja, ABW i CBŚP. Dojazd na miejsce zdarzenia jest zablokowany. Dwie szkoły i pobliskie centrum handlowe ewakuowane. To po tym, jak na budowie hali sportowej przy ulicy Grodzkiej w Nowym Sączu znaleziono rano 3 pociski z czasów II wojny światowej. Policja zamknęła część ulic.
21: Została podjęta decyzja o ewakuacji pobliskich szkół. Biurowca około 1600 osób.
18: Mówiła Aneta Mazur z nowosądeckiej policji. Na miejsce jadą saperzy z Wrocławia. Utrudnienia w rejonie prowadzonych działań mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
22: SK2 News Opole.
23: Dorota Saniu, where do you go? W piątek to pewnie do Stegu Areny na koncert No Mercy. Bad Boys Blue, Francesco Napoli i Joy. Będzie można pobujać się do takich hitów jak właśnie Where Do You Go czy You're a Woman i przenieść się do lat 80. i 90. W weekend będzie można też przenieść się do Frankfurtu czy Pragi na opolskim rynku i na festiwalu piwa, które u nas połączone jest właśnie z dniami czeskimi, więc takie akcenty też będą. Niedziela będzie u nas rozbiegana na ulicach miasta, półmaraton się odbędzie. Ludzie to mają fantazję.
24: 13:02, pozwólmy sobie teraz robić wszystko wolno, wolno pracujmy, wolno reagujmy na polecenia, wolno myślmy, wolno również poruszajmy się, chodźmy, ale za to co będziemy robić szybko? Szybko możemy się męczyć.
25: 10 najlepszych polskich hitów.
26: Jeden po drugim,
24: SK. To są takie numery, przy których na pewno się nie zmęczycie. Sarsa, 1.8L, Kwiat Jabłoni, Budka Suflera, Kaśka Kowalska zaczyna z numerem Prowadź Mnie. No to złapcie teraz mocniej za kierownicę i zaśpiewajcie temu swojemu autku.

0: No ile dałbym, by zapomnieć Ciebie z C2. 1,8 w rozmiarze L, w rozmiarze XXL. Żarty sobie stroi Kamil Nosel. Ciekawy, czy Zbyszek ten żarcik mu zapomni.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Dzień dobry, czy ja do pana Zbigniewa się dotelefonowałam?
2: Tak, słucham.
3: Dział odpraw lotniczych po tej stronie niewyparzonej pana. Ja telefonuję w sprawie wylotu, który mamy z państwem 25. To pan, tak?
2: Tak.
3: Szanowny panie, ja bym panu wysłała, tylko proszę mi podać maila, a listę pasażerską, żeby pan się po prostu dogadał z którymś z pasażerów, jeśli chodzi o overbooking. Dobrze?
2: Znaczy nie rozumiem. Ja 25 muszę lecieć.
3: I teraz, ja dam panu listę pasażerów, żeby pan sobie znalazł któregoś pasażera, z którym się pan powymienia na miejsca.
2: Znaczy jak to ten, więcej sprzedanych niż jest miejsc w samolocie?
3: No bo komputer mi wypluł, że pan będzie miał tak zwany overbooking.
2: Ale mnie to nie interesuje. Ja jestem poumawiany, jesteśmy umawiani na ten, na wyjazd.
3: Proszę pana.
2: Musimy tego dnia jechać.
3: Ja panu powiem.
2: Nie mogę z nikim dogadywać.
3: Ja panu powiem, komputera to też nie interesuje, że pan na przykład musi. Mi tak wypluło, to ja się muszę dostosować, ale wyjście z opcji jest następujące, że ja dam panu listę i niech pan sobie podzwoni i się dogada z kimś.
2: Ale nie, ja nie rozumiem, dlaczego ja mam dzwonić, wie pan, ja nie rozumiem.
3: Ale przepraszam, my nie mamy czasu, żeby dzwonić i szukać dla pana miejsca.
2: Dlaczego ja mam dzwonić, jeżeli ja mam wykupione bilet?
3: No bo już widzimy, że pan będzie na overbookingu.
2: Ja widzę rozwiązanie takie, że ja przyjeżdżam na lotnisko i lecę, a niech państwo sobie już myślą o tym, w jaki sposób.
3: A proszę pana, proszę na nas tego nie zwalać. My komputera, proszę pana, w takim przypadku nie oszukamy, to jest lotnictwo. Tutaj przepisy są rygorystyczne.
2: Ale co to mnie interesuje, przepraszam bardzo, co mnie interesuje komputer? Ja kupiłem, jestem umówiony, mam opłacone mieszkanie tam na miejscu, na 4 dni lecę, więc proszę mnie, to nie interesuje. Co dodadzą państwo mi za wynajęcie tego?
3: Nie.
2: Lokalu?
3: No tutaj nie, proszę pana, tylko lot nas interesuje.
2: No jak? No to co to jak? Co to jest?
3: Proszę pana, to może Barbara by jakieś miejsce znalazła?
4: Zbyszek, zostałeś wkręcony w Radio S.
2: No, wiesz co, po prostu. A ja dzisiaj akurat mam zły humor, no.
1: Nosel kręca.

0: 2.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Jak żyletka te gitary brzmią? Baj mi, co mi panie darzy w SC2, a pamiętacie, jak prezydent Turcji dał naszemu prezydentowi, panu Karolowi Nawrockiemu, prezent? Rewolwer. No, tak było, nie zmyślam. A teraz panowie spotkali się znowu w Nowym Jorku i nastąpiło tak zwane odbicie piłeczki. Nasz prezydent wręczył prezydentowi Erdoganowi też prezencik, szablę mu dał. I to nie wszystko, przy okazji też zaprosił prezydenta Turcji do Polski. A ten powiedział, spoko, nie ma problemu, sprawdzę tylko grafik i dam znać, kiedy mogę.
1: SK2.
0: Jak już przyjedzie, to w ramach ocieplenia tych polsko-tureckich relacji proponuję zjeść wspólnego takiego kebaba. Tureckiego kebaba, o, z polskim kurczakiem, żeby nikt nie czuł się zmieszany.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung, 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekaobp.pl.
21: I po reklamie.

0: W Radiu SK2 tylko gramy najlepsze polskie hity i 100% polskiej muzyki, żadnej innej. A punktualnie o godzinie 14 też najważniejsze 100% sprawdzone newsy. Między innymi policjant został postrzelony. Chciał złapać złodzieja. O szczegółach już za chwilę. W SK2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: ze 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Dorota Sen. Ruch na opolskich drogach już się wzmaga i ani myśli przestać przybywa samochodów na Wrocławskiej i Niemodlińskiej. Tu skrzyżowania z Helera i Pruszkowską trudno pokonać. Tłok w rejonie Dużego Ronda, Oleska, tam też sporo towarzystwa. Najwięcej przy Dworcu Wschodnim, skrzyżowaniu z Chabrów, no i sznurek przed tym małym rondem. Na termometrach maksymalnie 14 stopni będzie i popada. Na słońce nie liczcie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Napastnik po rozmowie z jednym z księży miał wpaść w furię. Potem wziął nóż z plebanii i wtargnął do kościoła. Tam zaatakował spowiadającą się kobietę i duchownych. To nieoficjalne ustalenia Radia Eska 2 po tragedii w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął znany w tej podkarpackiej miejscowości ksiądz Stanisław. 4 inne osoby są ranne. Mieszkańcy nie mogą uwierzyć w te wydarzenia.
16: Słyszymy, że taka tragedia i normalnie nie gęsią skórę mam, aż mi się głos łami.
17: Ale znała pani tego księdza?
18: No z widzenia tylko, z tego jak muszę prowadził.
19: Z widzenia go znałem, panie ksiądz.
15: Na miejscu pracują służby. Zatrzymano 31-letniego Ukraińca. Motywy ataku nie są jeszcze znane. 3 rannych w ataku trafiło do szpitala w Jarosławiu. Wśród nich był zmarły ksiądz Stanisław.
20: Drugi pacjent z licznymi ranami kłutymi klatki piersiowej i kończyn dolnych został przekazany bezpośrednio na blok operacyjny. Trzeci pacjent również z licznymi ranami jest w tej chwili zaopatrywany w SOR-ze.
15: Relacjonuje Łukasz Jarema, dyrektor szpitala w Jarosławiu. Trwa właśnie posiedzenie sztabu kryzysowego w mieście z udziałem wojewody Karpackiej. Policjant postrzelony w trakcie próby zatrzymania podejrzewanego o kradzież. To pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku. Rannego funkcjonariusza do szpitala zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe.
21: W jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu w trakcie działań około godziny 11 doszło do postrzelenia jednego z policjantów. Funkcjonariusze również oddali strzały. Sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany.
15: Mówi Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji. Na miejscu pracuje prokurator. Ponad 1500 osób ewakuowanych z 2 szkół, biurowca i centrum handlowego. To w Nowym Sączu, po tym jak na placu budowy hali sportowej odkopano 3 pociski z czasów II wojny światowej, a policja zamknęła kilka ulic w rejonie budowy.
22: Chcecie iść do centrum handlowego teraz?
23: Tak, jest cała droga zamknięta. Musimy iść raczej całkowicie naokoło.
24: Dużo jest tych radiowozów.
25: Tam dalej jest szkoła. Tyle lat moja córka tu chodziła do szkoły. W każdej chwili coś się może stać, to nikt nie wie.
22: Całe miasto się zablokowało.
15: Z mieszkańcami rozmawiał Michał Rejduch. Na miejsce jadą saperzy z Wrocławia.
0: Polska 2 News, Opole.
14: Dorota Sań, Czechy jeszcze bliżej, bo festiwalowi piwa na opolskim rynku będą towarzyszyć Dni Kultury Czeskiej. Właśnie będą stoiska regionów i będzie można sobie wyjazd do sąsiadów zaplanować. Będą też rzemieślnicy i muzyka. W piątek zagra czeski Blues Power. Z czeskim repertuarem wystąpi też w niedzielę studio piosenki Metro Opole. A 11 października po raz ostatni odbędzie się bieg terenowy Wzgórzowa 13. Do pokonania 13 km albo 13 mil od Chrząszczyc przez Domecko i Poligon.
1: Dzisiaj takie dwa święta mamy, które ze sobą według mnie się łączą, bo trochę się napociłem, żeby wymyślić, co je łączy. A mianowicie Światowy Dzień Morza i Dzień Stylistów Rzęs. I tak, morze faluje, rzęsy również. Można, załóżmy, utonąć w czyimś spojrzeniu, prawda?
2: Można.
1: Morze przyciąga turystów do siebie, a styliści rzęs przyciągają klientki, prawda? Mm-hmm. Bo wszyscy chcą mieć piękne widoki, no. Widoki mam teraz na polskie hity. 10 ich i tylko polskich może być.
2: No to gramy.

0: Tak krzyczał facet, jak otworzył walizkę i zobaczył w niej Gekona. Rodzinka, czy tam, wróciła z Sardynii do Warszawy, rozpakowywali walizki, a spod ubrań pyk wyskoczył Gekon, ale pamiątka.
1: SK2.
0: Przynajmniej sama się przyczepi do lodówki. Muzyczna pamiątka z wakacji, Sylwia Grzeszczak. W SC2.

0: i znalazłem taki singiel, że łopanie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Już wrzucam go dla was do naszego magnetofonu radiowego. To singiel z drugiej połowy lat 70. Choć tak na serio, powstał dużo wcześniej, na początku 70. latek. Ale leżał w szufladzie. W szufladzie 21-letniego Zbyszka Wodeckiego. A młody Zbigniew Wodecki grał w tamtych czasach chałtury jako młodziaszek w jednej z restauracji w Świnoujściu. Miał 21 lat i jeszcze miał niebawem zacząć jedną z najważniejszych ról swojego życia, czyli zostać ojcem. No i to w tym czasie wpadł na zarys takiej melodii, która mu non-stop chodziła po głowie. Zapisał jej nuty, a jak już je zapisał, zabrał je ze sobą, zabrał też słowa, które napisał mu jego kumpel Janusz Terakowski i pojechał z tymi nutkami i z tymi słowami do Warszawy pokazać, co zrobił.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Wszedł do ogromnej sali, a w tej sali giganci polskiej muzyki. Rozłożył nuty. Dyrygent zapytał o tempo. Ten je podał. I jak to wszystko nie gruchnęło. Nie zabrzmiało. Pierwszy raz wtedy Zbyszek właśnie usłyszał to, co my teraz słyszymy. Tak zaczęła się jego kariera. Zbigniewa Wodeckiego. Od Bacha w SC2.

0: Ale to jest dobry numer. Mrozu z braćmi Kacperczyk śpiewa tutaj, że miał podły dzień, bo Rudy się nie dostał do Idola. Do studia Eski 2 chcą się dostać właśnie jeden z tych kolesi, ale nie zdradzę, który, z Antoniną. Za chwilę przejmą studio Eski 2 i nie mają może stosu forsy, ale stos płyt do rozdania w Esce 2.
1: Reklama. Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać, jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
2: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Marzysz o spacerze w dniowej osadzie wśród jesiennych fotospotów z Pumpkin Spice Latte w dłoni? Już 3 i 4 października zapraszamy na jesienny jarmark. Jesień średniowiecza w kopalni złota w Złotym Stoku. Nasza średniowieczna osada górnicza zmieni się w pełną kolorów, zapachów i jesiennych dekoracji wioskę. W programie warsztaty i stoiska z lokalnymi wyrobami. Zapraszamy do kopalni Złoty Stok. 3 i 4 października.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge czuję w robocie?
10: Hot doga poproszę.
9: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Męski duecik Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny i Prawie do nieba. Za chwilę zabierze Was Antonina van Dessel i jej gość, który wpadnie tutaj do studia. Ski 2 po 15, dziewczyno, zdradzaj kto.
1: No zdradzę, to będzie ram pa pa pam pam pam
0: tum, tum.
1: Mrozu.
0: Mrozu, człowiek, który przeskoczył jesień.
1: Ale płyta jest letnia, także...
0: No właśnie, i takie kawałki usłyszymy pewnie jakiś kolejny singiel, nie?
1: Oj tak, więc koniecznie bądźcie, bo te numery są mega dobre.
0: A ja widzę, że ty nie masz tylko jednej płyty, a jest ich kilka.
1: A będzie coś do rozdania, ale... Ale na razie to pozostaje w sekrecie, co trzeba będzie zrobić, bo tak łatwo nie oddamy.
0: Słuchajcie, Eski 2 mrozu będzie, ale gorąco też.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi, tylko złoty 99, kupując 3.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
19: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskim. polskietargiobronne.pl.
0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Opole stoi. Na Zaodrzu najgorzej jest na skrzyżowaniach Niemodlińskiej Skalera, Pruszkowską i Partyzancką. Kolejka na Wrocławskiej na Dużym Rondzie też się zatrzymacie. Tak jak na skrzyżowaniu Oleskiej z Chabrów. Tłok na 1 maja, tam są zmiany, uważajcie. I jakby tego było mało, popada, temperatura też jesienna, maksymalnie 14 stopni. Ale w sumie jaka ma być, skoro jesień mamy? Będzie inna w przyszłym tygodniu, 23 stopnie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Jest 15, News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Sprawca w nocy wjechał do Polski. Nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. To najnowsze informacje od prokuratury po ataku w Jarosławiu na Podkarpaciu. Ujawniono, że zatrzymany 31-letni obywatel Ukrainy wziął nóż z kuchni opactwa i to nim zaatakował trzech duchownych oraz dwie osoby świeckie. Na razie nic nie wiadomo o jego motywach. Od ran zginął jeden z księży, drugi jest ciężko ranny. Stan pozostałych trzech osób nie zagraża ich życiu. Priorytetem jest teraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, zaznacza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
24: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia, zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną.
7: Do ataku doszło podczas spowiedzi przed rozpoczęciem mszy świętej, relacjonuje naszemu reporterowi przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu siostra Barbara Denor.
25: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Ten człowiek wpadł do kościoła, zaatakował też księdza dyrektora, księdza Marka.
7: Decyzją burmistrza Jarosławia do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. To 12-latek odpowiada za wtorkowy incydent na torach kolejowych w Jedlance niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Przypomnę, dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Chłopiec został namierzony przez policjantów i w obecności rodzica przyznał się do winy. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Kierowcy są wściekli. Prezydent Chorzowa Szymon Michałek zapowiedział, że nie przywróci ruchu na estakadzie w ciągu krajowej 79. Miasto zamierzają wyburzyć. To jest skandal, mówią kierowcy z Chorzowa, z którymi rozmawiał Dariusz Brombosz.
26: Zapraszam od 14.30, ja go zabiorę do swojego samochodu do godziny 18.00 i zobaczę, co się dzieje.
27: Cały Chorzów zaciśnięty jest.
28: Byłoby wygodniej, gdyby była estakada czwarta?
29: Na pewno by było wygodniej.
30: Na dole, na rondzie, tam jest wieczny korek.
31: To jest tragedia. W Chorzowie nie da się poruszać samochodem.
7: Dodajmy, estakadę w Chorzowie zamknięto w czerwcu ubiegłego roku. Zdaniem władz miasta grozi zawaleniem.
32: SK2 News Opole.
2: Dorota Sanie na Opole główne objazdem z powodu trwającego remontu nawierzchni. Zamknięty jest wlotowy fragment Armii Krajowej, a od piątku wyłączony też będzie pas na skrzyżowaniu. Nie wjedziecie tu również na wiadukt. A pod Karolinką od 1 października zaparkujecie za darmo, bo rozbudowa się rozkręca. Za 2 lata centrum będzie większe i będzie tam podziemny parking. Akwarium znów prowadzi zbiórkę dla opolskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Idąc na pływalnię, weźcie z sobą karmę, koce, legowiska czy zabawki. Akcja potrwa do końca listopada.
33: Tak jak obiecaliśmy, słuchajcie, chwilkę po 15 i nasz gość jest już z nami. Mrozu jest z nami, cześć.
34: Dzień dobry, cześć. Mrozu z nową płytą.
33: Tak, z nową płytą, która ma tytuł Wszystko, czego chciałem.
34: Tak, za chwilę o niej pogadamy. Zostańcie z nami, bo opowiadam o trasie i o kulisach powstawania nowego krążka.
33: I jakieś płyty chyba też będą do rozdania, co?
34: Oj, tak, mamy je tutaj przed oczami. Pięknie wydane, więc mogą być wasze, ale zostańcie, szczegóły za chwilę.
33: Także koniecznie bądźcie.

0: A w naszym studium Mrozu.
1: Cześć, witam ponownie.
0: Mrozu, wszystko czego chciałem, to brzmi trochę tak, jak słowa człowieka, który ma już wszystko. No i pytanie, czy ty masz już wszystko, czego chciałeś?
1: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj. A to jest, no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana, także łapcie ostatnie bilety. Na pewno jeszcze na Tauron Arenę w Krakowie coś złapiecie.
0: I pierwszy koncert w Łodzi 2 października, to już!
1: 2 października zaczynamy, więc ja tutaj z waszego studia za chwilę jadę na salę prób i ciśniemy z chłopakami. Ale tak, no wiesz, to jest moja 7 płyta. Spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory, więc jeszcze...
0: Te priorytety na przestrzeni lat się zmieniały trochę.
1: Zmieniały, ale wydaje mi się, że czy na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres, przekraczam jakieś granice.
0: I muzycznie, to właśnie, tam w jednym numerze falsetem śpiewasz.
1: Tak, polecam piosenkę Lepsze Czasy, to rzeczywiście odważyłem się zaśpiewać ją zupełnie inaczej niż wcześniej. No ale czego się od niej robi dla sztuki, też dla fanów, dla których przygotowaliśmy coś tutaj.
0: Tak, no właśnie, są tutaj płyty, które za chwilkę podpiszesz. No i powiedz mi, tak łatwo ich chyba nie oddamy. Jakieś zadanie słuchaczom będzie trzeba wymyślić,
1: słuchajcie, serdecznie polecam. Płyta Wszystko, czego chciałem, świeżutka, jest właśnie w moich rękach. Wspaniała okładka. Możecie ją otrzymać, jak odpowiecie mi na takie pytanie, taką kwestię. Płyta nazywa się Wszystko, czego chciałem i może się wydawać, że ja wszystko mam. No nie mam wszystkiego, słuchajcie. Powiedzcie mi, co mógłbym od was dostać, co mogłoby sprawić, że będę już kompletny. Co moglibyście wy, moi drodzy fani, dać mi? Bo ja wam dam 200% na moich koncertach. A co mógłbym dostać od was? Dzwońcie.
0: Słuchajcie, nagrywajcie głosówki na naszym Messengerze i nagrywajcie głosówki na naszym numerze telefonu 726-826-826. Co możecie dać Mrozowi, czego może nie mieć? Czekamy.

0: Jedynka 2 Opole.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: w naszym studiu Mrozu. I, no i słuchajcie, śpiewasz z Zalią w numerze, że czekasz na odpowiedni moment. I ja jestem mega ciekawa, czy ty jesteś takim człowiekiem, który czeka na odpowiedni moment, czy najpierw robisz, działasz i potem myślisz, czy to na pewno był odpowiedni moment?
1: No, widzisz, to bywa różnie. To bywa różnie, zależy od sytuacji i układu...
0: Dyplomatyczna odpowiedź.
1: Konstelacji gwiazd, jak to się wszystko poukłada. Ale teraz sobie tak myślę, że nie ma co czekać i nie ma co zwlekać, jeżeli chcesz...
0: Czyli to też się zmieniło podjąć, na przestrzeni.
1: Tak, coś się zmienia. Człowiek cały czas się zmienia i wydaje mi się, że każda decyzja jest lepsza od braku decyzji i jestem jednak z tych gości, którzy lubią działać. Jak widać, siódma płyta to świadczy o tym, że się nie obijam. Wręcz kończę pracę nad jedną płytą, potem jadę w trasę i już myślę, co by tutaj nagrać kolejnego, więc to jest taki u mnie cykl od pracy w studio, później po premierę płyty, pracę w sali prób i potem ruszamy w trasę, która właśnie już za chwilę.
0: 2 października. Powiedz mi, czyli powiedz, że ty już masz pomysły na kolejną płytę w głowie? Coś się rodzi?
1: Znaczy na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić i nie zawaham się tego użyć.
0: No, fani mają nadzieję.
1: Ale wiesz, ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B.
0: Bardzo to słychać na tym
1: funkowej muzyki
0: albumie.
1: I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
0: I wszyscy na to czekamy, fani też. No i a propos fanów, no to masz do rozwiązania

0: I płyta za chwilkę będzie podpisana i poleci do ciebie.
1: Super.
0: A na naszej antenie zapowiedz sam, bo to premiera na naszej antenie. Jeszcze tego nie słyszeliście z tego albumu.
1: Drodzy słuchacze, SK2 to jest tutaj ogromna, wielka premiera. Po raz pierwszy na antenie piosenka z mojej nowej płyty Wszystko, czego chciałem. Piosenka Lepsze czasy.
0: Gramy. SK2.
2: Ta piosenka to prawdziwy kozak.

0: Grzegorz Chyży i TAP na chwilę, a już za moment u nas skrót najświeższych informacji dnia i Jakub Konieczkowicz. A do rozdawania płyt Mroza jeszcze wrócimy, także spokojnie.
1: Do końca tygodnia w Jarosławiu będzie żałoba. To po dzisiejszym tragicznym ataku nożownika w opactwie jarosławskim.
2: W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo.
1: Mówił Marcin Nazarewicz, burmistrz miasta Jarosławia. Przypomnę, w ataku jedna osoba zmarła, cztery zostały ranne. Zatrzymany napastnik czeka na przesłuchanie. Kolejne miasto wprowadza strefy z zakazem jazdy na hulajnogach elektrycznych. Taką decyzję podjęto w Piotrkowie Trybunalskim. Obostrzenia dotyczą parków, placów zabaw czy miejskich skwerów. Podobne rozwiązania rozważa też m.in. Łódź czy Bełchatów. 1338 km bez ładowania. Kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk ustanowił rekord Guinnessa. To w kategorii najdłuższego przejazdu samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Trasę zaczął w Zakopanem i dojechał na Hel. Dotychczasowy rekord elektryka został poprawiony o ponad 100 km.

0: To był Dominik Dudek, od kiedy jesteś, a u nas był mrozu przed chwilą, musiał polecieć już na próby, ale zostawił płyty i wy nagrywacie na radiowego messengera. Co wy moglibyście dać mrozowi, czego on może nie ma? No i Asia nagrała się, więc posłuchajmy, co Asia może dać.
1: Mogę ci dać trzy fanki, moje córki, Weronika, Natalkę i Kasię, które razem ze mną słuchają i są wielkimi fankami.
0: No dziewczyny, jak taka rzesza fanek, no to nic nie może być innego, tylko płyta mroza leci do was. No a komu się nie udało, no to mam dla was jeszcze taki sekret, zdradzę wam. Będą do zgarnięcia jeszcze płyty w naszych mediach społecznościowych, także wiecie gdzie, wiecie jak, wbijajcie. A muzycznie zaraz Roxy i Fawst na szeroką wodę.
2: SK2. Reklama.
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie,
8: bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
10: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
9: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
17: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole. Lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
18: I po reklamie.

0: Jacku, już za moment na zegarach godzina 16, a to był Dawid Podsiadło, Pięknie płyniesz. No i my tak pięknie płyniemy do tej godziny 16 i po 16 muzycznie na start Sarsa, Oskar Cyms i Kamil Bednarek. Koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość. Granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na Ciebie.
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Chcesz się sprawdzić? Przyjdź do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki służby kontraktowej w SPPP w Opolu. Oferujemy zawarcie kontraktu na okres od 3 do 5 lat z możliwością pozostania na stałe po uzupełnieniu kwalifikacji. Każda specjalność to dodatkowe profity. Zapraszamy. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną pensją. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Tłok jeszcze w ścisłym centrum i na trasie na osiedla Kain-Zaodrze w rejonie dworca głównego bardzo ciężko. Straciliśmy tam na kilka dni fragment Armii Krajowej. Naprawy asfaltu mają zakończyć się w poniedziałek. Wczesnym wieczorem w Opolu będzie 12 stopni i popada jeszcze. Jutro znów zrobi się szaro i tylko 15 stopni ma być. Ale od soboty coraz cieplej i pogodnie, a w niedzielę ulice miasta przejmą biegacze. Półmaraton się odbędzie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Do Polski wjechał wczoraj z Niemiec. Dziś próbował wyjechać na Ukrainę, ale nie został do niej wpuszczony i potem zaatakował. To nasze nieoficjalne ustalenia na temat 31-letniego obywatela Ukrainy, który dokonał ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął jeden z księży, cztery inne osoby są ranne. Doniesienia zbiera nasz reporter Michał Rawa.
15: Z naszych nieoficjalnych doniesień wynika, że napastnik jedynie przejeżdżał przez Polskę, a celem jego podróży była Ukraina. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. W Jarosławiu zebrał się sztab kryzysowy z udziałem wojewody podkarpackiej i burmistrza miasta.
16: To było zderzenie, którego nikt nie był w stanie przewidzieć, natomiast służby zareagowały perfekcyjnie. Miasto jest bezpieczne.
15: Zapewnił burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz. Mieszkańcy są w szoku i wspominają zmarłego księdza Stanisława.
17: Wspaniały ksiądz. 3 dni temu były imieniny księdza świętej pamięci Stanisława. Piękna była msza. Nie mogę dojść do siebie.
15: Do końca tygodnia w Jarosławiu ma obowiązywać żałoba.
14: Michał Rawa, dziękuję. Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Takie zarzuty może usłyszeć 33-latek, który postrzelił policjanta. Zatrzymany to mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Zdarzenie miało miejsce na prywatnej posesji, na której miały się znajdować kradzione przedmioty. Podczas interwencji służb do domu wrócił mężczyzna. Na widok policji otworzył ogień.
1: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został przewieziony karetką do szpitala. Był przytomny. W tym momencie nie mamy informacji o jego stanie zdrowia.
14: Relacjonuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Na miejscu pracuje prokurator. Zatrzymanemu może grozić nawet dożywocie. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie w pełni zautomatyzowana apteka. Działa w szpitalu imienia Ludwika Rydigera w Krakowie. Specjalne roboty przygotowują tam leki onkologiczne i kroplówki z niezwykłą precyzją, eliminując ewentualny błąd ludzki.
11: SK2 News Opole.
13: Dorota Sań, Odra Opola wzmacnia środek pola. Do drużyny dołączył Michał Nalepa, zagrał w ponad 100 meczach w Ekstraklasie. W ostatnich latach grał głównie na zapleczu tureckiej Superligi. Wilczycy spotkają się ze swymi kibicami o 18:00 w Esteku. Rozpocznie się oficjalna prezentacja drużyny i sztabu szkoleniowego Unii. Pierwszy mecz rozegrają na własnym parkiecie 3 października z siatkarkami Chemika Police. Wilczycy szukają też wolontariuszy. Będzie można stać się częścią drużyny i pracować przy organizacji meczów Unii. Spotkanie o 17:00 w Niechcicu.
0: Jak świętowałeś pierwszy dzień jesieni, który był wczoraj?
14: Jesiennie.
0: To znaczy,
14: napawałem się niższą temperaturą, wiatrem smagającym włosy i policzki. I tyle, i tak spacerowałem
0: Ja powiem jak jeszcze, bo słuchacze tego nie widzą. Jakub Konieczkowicz zawsze chodzi na czarno, a dzisiaj ma jesienny look, więc też tak świętował. Antonina Van Dessel, witam was po 16:00.

Po świętach i w czasie wiosennych porządków do kosza trafia więcej słoików po jedzeniu i to właśnie wtedy wiele osób popełnia błąd, który utrudnia pracę w sortowniach odpadów. Najważniejsza zasada: nie wyrzucamy słoików z zawartością do pojemnika na szkło. Najpierw trzeba je opróżnić. Resztki jedzenia powinny trafić do odpowiednich koszy, roślinne do bio, a mięso do odpadów zmieszanych. Dlaczego to takie ważne? Bo pełne słoiki trafiające do szkła mogą zatrzymać linię sortowniczą. Pracownicy muszą usuwać resztki jedzenia, a to oznacza dodatkową pracę i przestoje. Z drugiej strony nie trzeba przesadzać w drugą stronę. Słoików na przykład nie trzeba myć ani zdrapywać etykiet czy zdejmować nakrętek. Wystarczy je dobrze opróżnić. Mycie pod bieżącą wodą to tylko niepotrzebne zużycie wody. Do zielonego pojemnika można wrzucać także potłuczone szkło, ale nie wszystko, bo na przykład lustra czy szklanki nie nadają się do recyklingu razem z opakowaniami. Eksperci przypominają również o jeszcze jednej rzeczy: skali marnowania jedzenia. Statystyczny Polak wyrzuca go nawet kilkadziesiąt kilogramów rocznie, dlatego warto kupować rozsądnie i wykorzystywać to, co już mamy. I do tego słoiki są jak znalazłem.

0: To była Lanberry, co ja robię tu, a już teraz u nas skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: To nasze pierwsze spotkanie w Białym Domu, przekazał prezydent USA. Donald Trump osobiście powitał przywódcę Chin na lotnisku w Waszyngtonie. Xi Jinping przybył do stolicy USA w środę wieczorem. Wizyta chińskiego lidera ma potrwać 3 dni. Okradli placówkę ze sprzętu i leków, a potem uciekli karetką. Policja szuka sprawców zuchwałego nocnego włamania do szpitala w Miastku na Pomorzu. Śledczy zabezpieczyli już ślady i przesłuchali świadków. Trwa analiza nagrań z monitoringu. Dodajmy, szpital w Miastku z początkiem sierpnia zaprzestał działalności leczniczej. W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni, w której polski biegun ciepła gra Kaliniec. Filmowa atmosfera szybko zwróciła uwagę mieszkańców.
2: To niesamowite, dla Tarnowa to jest coś innego.
3: Konie są, jakieś bryczki, fajne kostiumy mają.
1: A filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października.

0: Kuba i Kuba, chłopaki nie płaczą. To są super chłopaki, no i mówią w tej piosence, że no chłopaki czasem też mogą płakać. Panowie, pamiętajcie o tym. Teraz będzie news dla wszystkich tych, którzy niedługo lecą gdzieś samolotem, bo mam dla was małą ciekawostkę i to prosto od stewardes. Stewardesy radzą uważać na kawę i herbatę na pokładzie. A? Więc teraz zastanówcie się dwa razy, jak zamawiacie. I o co chodzi? Chodzi o wodę ze zbiorników samolotu, której jakość może być różna. Więc zamiast tego można się napić czegoś, ale lepiej wybrać coś z butelki albo z puszki. No i teraz wyobraźcie sobie, że człowiek płaci za bilet, odprawia się, przychodzi kontrolę, wsiada do samolotu i na wysokości 10 tysięcy metrów dowiaduje się, że największym zagrożeniem całej tej podróży może być kawa.
1: SK2. Reklama.
2: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
3: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
4: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marzysz o spacerze w dniowej osadzie wśród jesiennych fotospotów z Pumpkin Spice Latte w dłoni? Już 3 i 4 października zapraszamy na jesienny jarmark. Jesień średniowiecza w kopalni złota w Złotym Stoku. Nasza średniowieczna osada górnicza zmieni się w pełną kolorów, zapachów i jesiennych dekoracji wioskę. W programie warsztaty i stoiska z lokalnymi wyrobami. Zapraszamy do kopalni Złoty Stok. 3 i 4 października.
7: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
9: Po co?
8: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
9: W sumie, gdzie mam pójść?
8: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
9: A po treningu skoczę na saunę, co?
8: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.

0: Perfect, ale w koło jest wesoło na kilka chwil przed godziną 17, a wesoło no to będzie dopiero po 17, no bo słuchajcie, You Got On, hej, Edyta Bartosiewicz, męskie granie. No będzie naprawdę turbo wesoło, więc koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama. Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
2: Po co?
1: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
2: W sumie, gdzie mam pójść?
1: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
2: A po treningu skoczę na saunę, co?
1: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
10: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Już lepiej, bo dojechali nie wszyscy i dlatego jeszcze wzmożony ruch na Zaodrzu, sznurek na Żeromskiego i na 1 maja. Tu zmiany na dworzec pojedziecie objazdem, bo drogowcy teraz fragmentem Armii Krajowej muszą się zająć. I zamkną nam wjazd na wiadukt i jeszcze ta pogoda jesienna. Popada i tylko 14 stopni w Opolu. Ale weekend ma być elegancki, imprezowy, rozbiegany i z przyjaznym niebem. W niedzielę ma być 21 stopni. W poniedziałek więcej.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Napastnik miał walczyć na froncie w Ukrainie. Mamy nowe ustalenia na temat 31-letniego Ukraińca i chora M, który dokonał ataku z nożem w klasztorze w Jarosławiu. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z zatrzymanym 31-latkiem. Zdjęcia i wideo z doprowadzenia sprawcy do zobaczenia tylko na sk.pl. A najnowsze informacje zebrał nasz reporter Michał Rawa.
17: Zgadza się. Dzień dobry. Jak się dowiedzieliśmy, napastnik posiadał
13: posiadał paszporty niemiecki i ukraiński, ale miał także nadany polski PESEL, co oznacza, że wcześniej musiał przebywać w naszym kraju. Miał też służyć w ukraińskiej armii. Wczoraj wjechał do Polski z Niemiec, a dzisiaj próbował dostać się na Ukrainę. Nie został jednak przepuszczony przez granicę, ponieważ jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego zaatakował, to ustalają śledczy.
16: Przypomnę, do ataku doszło dziś rano. Zginął jeden z księży, cztery inne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali, dwie były operowane. Z najnowszych informacji od lekarzy. 10-latka z miejscowości Ptaki, raniona toporkiem przez o rok starszego kolegę, może wkrótce opuścić szpital. Jej stan jest dobry, a decyzję o ewentualnym wypisie podejmie lekarz prowadzący.
17: Dzisiaj rozmawiałam z lekarzem prowadzącym, także poinformował mnie, że w najbliższych dniach zostanie wypisana.
16: Mówi rzeczniczka Uniwersytetu Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Aneta Łukowska. Chłopiec, który ranił 10-latkę, również znajduje się w tej placówce. To impreza dla miłośników sztuki oraz wszystkich, którzy lubią majsterkować w drewnie. W Łodzi rozpoczął się trzydniowy Wood Design Festival. Można nauczyć się zarówno konserwacji antyków, jak i tworzenia mebli. Festiwal odwiedził Grzegorz Mnich.
18: Co tu ciekawego się dzieje?
19: Uczymy intarsji, czyli starej techniki zdobienia mebli.
18: I jak ci idzie?
19: Na pewno wymaga to mocnej ręki.
20: Będziemy próbować stworzyć stół.
19: Pokazujemy, jak wyszlifować dokładnie meble.
21: Takie jest założenie, żeby pokazać zarówno sztukę wysoką, jak i sztukę użytkową.
16: A festiwal w łódzkiej hali Expo potrwa do soboty.
1: SK2 News Opole.
15: Dorota Sań, drogowcy zalewają już betonem pale, na których oprą podpory mostu południowego w Krapkowicach. Przygotowują też grząski teren pod budowę nasypu. Most ma być gotowy za 3 lata. Strażacy z Pietnej pokażą, co spakować do plecaka ewakuacyjnego. Powiedzą też, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, ale też nauczą pierwszej pomocy. Darmowe zajęcia już w sobotę od 10. Siatkarki Unii pokażą dziś się w nowych strojach. O 18 w Studenckim Centrum Kultury rozpocznie się prezentacja drużyny. Sezon Wilczyce rozpoczną 3 października.
0: Powiedziałam, że w tej godzinie będzie bardzo wesoło. Ale nie jestem dobra w żarty, więc liczę na ciebie, Kuba.
16: Ja mam jakiś żart?
0: Tak, dawaj z rękawa. Ja coś nie, śmiesznego.
16: Ja się nie śmieję.
0: No to może chociaż haha, hihi.
16: Hej, że hola.
0: Tak, bardzo wesoło będzie, obiecuję.
16: Zawsze na poprawę humoru masz przecież polskie hity, tak ci podpowiem.
0: Och, jaki ty jesteś. No tak, Antonina van Dessel. Dobrze, że mi ktoś o tym przypomina. Witajcie.
1: 100% polskich hitów.
22: Polskich hitów.
1: SK2.

Igor Herwood, wkręceni nie ufaj mi, ale wy możecie ufać w 100% mi. I teraz powiem wam o tym, co warto jeść. Słuchajcie, nie wystarczy po prostu jeść warzyw i owoców. Warto jeszcze pilnować, żeby na talerzu było bardzo kolorowo. Eksperci zwracają uwagę, że różne kolory oznaczają różne związki roślinne, jakoś to się tam łączy i jest dla nas bardzo korzystne. Więc im większa różnorodność, tym lepiej. Czyli wychodzi na to, że całe życie człowiek myśli, że jak zje warzywa, no to już się jest wzorowym człowiekiem. A tu się okazuje, że nawet marchewka potrzebuje koleżanek. SK2. A teraz Lady Punk, na co komu dziś w SC2.

0: U nas same hity. Lizer ciągle pada, na szczęście nie teraz. I słuchajcie, ja właśnie odkryłam, że kasztany to nie tylko materiał na ludziki i takie jesienne dekoracje, tylko wystartował skup kasztanów i można na nich trochę zarobić i się nie narobić. To lubię takie akcje. W tym roku ceny wahają się mniej więcej od kilkudziesięciu groszy, nawet do 2 zł za kilogram. Czajcie? Zależnie od miejsca i jakości, więc trzeba zbierać to ładne. No i teraz zaczęłam zastanawiać się, no bo wiecie, bizneswoman to we mnie tkwi. Więc zaczęłam zastanawiać się, ile muszę tych kasztanów nazbierać, żeby kupić sobie nową torebkę. No i powiem tak, dużo.
1: SK2. Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
5: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
7: Po co?
6: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
7: W sumie, gdzie mam pójść?
6: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
7: A po treningu skoczę na saunę, co?
6: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
10: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
11: I po reklamie.

0: Dawid Kwiatkowski i numer proste w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 18. Po godzinie 18 Krzysztof Zalewski, Margaret, Krzysztof Krawczyk. Będzie mega dobrze i będzie z Wami Łukasz Zduńczyk. Także zostawiam Was w bardzo dobrych, męskich rękach. No i co? My słyszymy się jutro. Antonina van Dessel, wysyłam Wam czwartkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się, pa.
1: Reklama. Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać. Jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince. Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
2: Czujesz, że chciałbyś coś zmienić w swoim życiu? Dołącz do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną umową i pensją. To także dodatkowe świadczenia socjalne dla Ciebie i Twojej rodziny. Możesz pełnić służbę blisko swojego miejsca zamieszkania. Na pewno masz umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać w codziennej służbie. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
1: I po reklamie.
11: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę nocnego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustaleniu szczegółów zdarzenia. Na miejscu pracuje policja i ABW. Przygotowania do ochrony ludności, utrzymania ciągłości usług publicznych czy skutecznej komunikacji z mieszkańcami. Do tego samorządowców z całej Polski ma przygotować trwająca dziś w stolicy konferencja z udziałem władz miast z Ukrainy.
12: Nie jest to trudne w warunkach rozwiniętej gospodarki wydzielić jakąś część środków, dlatego żeby zabezpieczyć sobie na przykład dodatkową ochronę przeciwdronową dla jakiejś instalacji na przykład energetycznej, instalacji wodnych.
11: Mówi ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu polskich samorządów.
13: Warto tutaj przyjechać, posłuchać, zobaczyć ich perspektywę, nauczyć się z ich doświadczeń, bo tak naprawdę nigdy nikt nie jest przygotowany na takie sytuacje.
11: Mówi Karolina Kosińska, zastępczyni burmistrza gminy Skała z Małopolski. Konferencję zorganizowano w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wiecie, że to już prawie weekend. Jesteśmy na ostatniej prostej przed piątkiem. Już, jeżeli dobrze liczę, mniej niż 6 godzin nam zostało. Minuta po godzinie 18. Odpocznijmy razem, no i się razem nakręcamy na piątek, bo gram najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zuńczyk, cześć!

I teraz muzyczna wiadomość, że nasza paczka czeka w automacie paczkowym. Bo na naszą antenę wjeżdża już teraz ze swoją muzyczną paczką. Kurier od Krzysztofa Zalewskiego. To jest SK2. Tu się właśnie tak dobrze gra. 100% polskich hitów.

0: Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia.
1: SK2 Opole.

0: ale się romantycznie zrobiło. Jeśli jedziecie teraz we dwoje, to się można spojrzeć tak kątem oka na fotel pasażera albo kierowcy. Mam nadzieję, że to nie jest teściowa. Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, mamy takie kultowe polskie numery. No i przede wszystkim wieczorami najlepsze nowości, bo to już jutro, słuchajcie, nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. I teraz pytanie, czy ta ekipa w końcu wskoczy do waszego notowania, bo cały czas są w propozycjach. To Trójka Przyjaciół z Wrocławia, zespół Motyle, który się rozkręca, wylatuje ze swojego rodzimego gniazda we Wrocławiu na ogólnopolską scenę. Mają dla nas nowy numer, Bliżej podejdź tak. Jeśli ten nowy numer zespołu Motyle wam się podoba, to wpadajcie na sk2.pl i na ten kawałek głosujcie.
1: SK2.

To, co dobre, jest już naprawdę niedaleko. Czeka za rogiem. Piątek coraz bliżej, już 25 minut po godzinie 18:00 w czwartkowy wieczór. Kasia Kowalska na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. No i jak zawsze mam dla was najlepsze polskie nowości, polskie numery, o których w najbliższych tygodniach będzie głośno. No i o nim na pewno zrobi się głośno. Cała Polska będzie kibicowała. Wiktor Sas już niedługo powalczy na Eurowizji Junior, bo to on będzie nas w tym roku reprezentował z hitem Gravity. I dzisiaj do internetu trafił teledysk do tego numeru, w którym Wiktor Sas lata wysoko nad ulicami miasta. Prawdopodobnie jest to Nowy Jork albo jakieś inne miasto w USA, bo Wiktor śpiewa w tym numerze o tym, żebyśmy nie przejmowali się grawitacją, żebyśmy robili swoje i żeby nic nas nie ciągnęło w dół. Taka motywacyjna przemowa dla nas wszystkich. No to gramy Wiktor Sas i Gravity. Jeżeli chcecie, żeby Wiktor Sas leciał wysoko w gorącej polskiej dwudziestce, to wpadajcie na sk2.pl i na ten numer głosujcie. SK2.

0: Kiedy w całym kraju nie więcej niż 15 stopni, takie numery poprawiają humor i podgrzewają trochę atmosferę. Big Day w Radiu SK2 to jest 100% polskich hitów, a za chwilę gram wam nowy numer od artysty, który ostatnio bardzo się poświęcił nagrywając teledysk, bo on napisał o tym teledysku tak. 3 tygodnie w trasie, ponad 7 tysięcy kilometrów, 16 województw i tysiące uśmiechniętych twarzy na planie. I to nie jest wypowiedź kierowcy autokaru z wycieczkami szkolnymi, to wypowiedź BRO, który nagrał piosenkę o nas wszystkich, wychowany w Polsce. Aktualny numer 8 gorącej polskiej dwudziestki. To gram wam już za chwilę w SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Marzysz o spacerze w dniowej osadzie wśród jesiennych fotospotów z Pumpkin Spice Latte w dłoni? Już 3 i 4 października zapraszamy na jesienny jarmark. Jesień średniowiecza w kopalni złota w Złotym Stoku. Nasza średniowieczna osada górnicza zmieni się w pełną kolorów, zapachów i jesiennych dekoracji wioskę. W programie warsztaty i stoiska z lokalnymi wyrobami. Zapraszamy do kopalni Złoty Stok. 3 i 4 października.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.

0: Ostatni raz, jutro zadzwoni budzik, a potem będzie weekend. Chyba o tym śpiewa Edyta Bartosiewicz. To jest Radio SK 2, gramy 100% polskich hitów. No i gram wam najlepsze nowości, bo już jutro razem z piątkiem przyjdzie nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy 20 ulubionych hitów tego tygodnia. Start o godzinie 18, a ja za chwilę do was wracam z dobrym graniem.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: domów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
13: Co? Gdzie? Kiedy?
14: Dorota Sań. Roztańczony Teatr Kochanowskiego. Trwa festiwal Opolska Scena Tańca. Dziś o 20:00. Belgijski spektakl Pejzaż, w którym artyści będą w ciągłym ruchu. W październiku na scenę wróci m.in. Ziemia obiecana im po skromienia złośnicy. A na ekranach opolskich Heliosów Resident Evil, Niebo nad Normandią, czy Powiedz mi, co czujesz. W piątek sale wypełnią się fanami Brada Pitta, a to za sprawą najnowszego filmu W sercu dziczy.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
15: Następny przystanek, piątek. Witam was na trasie w kierunku weekendu. Słuchajcie, jedziemy prostą drogą. No i za chwilę fajni pasażerowie się dosiądą. Julia Wieniawa, Michał Szpak i na przykład Liber z Sylwią Grzeszczak. Bardzo przyjemne towarzystwo na wieczór. Ja też jestem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Punktualnie 19:00.

0: Niektórzy mają ochotę teraz powiedzieć, no kiedyś to były piosenki, teraz to nie ma. To był naprawdę dobry duet. Sylwia Grzeszczak i Liber na antenie Radia SK2. A ja wam udowadniam wieczorami, że teraz też są dobre piosenki. Gram wam najlepsze nowości i za chwilę usłyszycie świeży numer Julii Wieniawy, która świetnie sobie radzi na scenie zarówno tej muzycznej, jak i filmowej. Ten rok był dla niej przełomowy.
1: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję.
0: To jest start, a 27 lat to mało. Julia Wieniawa dopiero się rozkręca i o tym śpiewa w swoim nowym numerze.
2: SK2.

0: utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I to był, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
1: Słuchajcie, ja się boję pytać, w którym momencie imprezy ten numer powstał? Który to był taki moment, w którym przyszło to natchnienie, że Michał Szpak stworzył numer Kochanie, ale warto było. Nawet jeśli Michała trochę potem głowa bolała, to mamy fajny hicior. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Michał Szpak i Kochanie w SC2.

0: Zawsze się zastanawiam, co oznaczają te okrzyki na końcu tego numeru. Humory im, krótko mówiąc, dopisują, bo się piątek zbliża. Już za 21 minut będzie godzina 20. Oddział zamknięty za nami na antenie Radia SK2. A teraz uwaga, szukam największych jesieniarzy tego sezonu. No bo w końcu już od 2 dni mamy kalendarzową jesień. Więc jesieniarze, odezwijcie się do Radia SK2. Jeśli macie za sobą już pierwszą porcję zupy krem z dyni, jeżeli wszędzie w waszym domu są już dyniowe wystroje, jeżeli pijecie co wieczór dyniowe latte i siedzicie z ciepłą herbatką pod kocykiem, no to właśnie was szukam. Dlaczego jesteście jesieniarzami? Nagrajcie o tym głosówkę na Messengerze Radia SK2, a ja waszą głosówkę puszczę, zapowiadając nowy numer Roxy Węgiel, bo ona wydała kawałek właśnie dla wszystkich miłośników jesieni, tego fajnego jesiennego klimatu, kiedy dni się robią coraz krótsze, kiedy już takie przepiękne żółte liście na drzewach się pojawiają. Jeśli taki klimat lubicie, to mi teraz udowodnijcie w głosówce na Messengerze Radia SK2, dlaczego jesteście największymi jesieniarzami tego sezonu, a ja was zagram przed kawałkiem Roxy Węgiel już po godzinie 20. Głosówki Messenger Radia SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Rider i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Rotary na jednej z dzikich plaż. No jedno w tej piosence się nie zgadza, że tam u nich radio przestało grać. Nic z tych rzeczy. My cały czas wam gramy w Radiu SK2. 100% polskich hitów. I przypominam, po godzinie 20 gram nowość od Roxy Węgiel. Bardzo jesieniarski kawałek. Ja cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Co już jesieniarskiego udało wam się w tym sezonie zrobić? Krótko mówiąc, szukam największych jesieniarzy 2026.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: Przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Dorota Sań, dobra pogoda na weekend zamówiona, można planować coś w plenerze koniecznie. Na opolskim rynku będzie biesiadnie, przez Opole przebiegną też maratończycy. Możecie też wyskoczyć na dożynki, tradycje poznacie. Na tych Gwierdzanach będzie też karate, trochę orientu, potańczyć też będzie można, a właściwie należy. Pobujacie się też w piątek w Stegu Arenie. Przy hitach złotej epoki disco będą Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy.
9: Sponsorem programu jest Dekandia Design Academy, oferująca kursy projektowania wnętrz.
12: No to słuchajcie, zapraszam was na przyjemny jesienny wieczór z najlepszymi polskimi hitami. Zagram wam numer, który naprawdę zrobi świetny nastrój. Bardzo jesieniarska nowość od Roxy Węgiel, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2, w których mi po prostu udowodnicie, że jesteście największymi jesieniarzami tego sezonu. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 20.
13: 100% polski.
12: I słuchajcie, teraz wyjątkowa sytuacja, bo na nowy numer Roxy Węgiel zaprasza was nawet sam Dawid Podsiadło.
14: Zapraszamy!

I teraz też będzie o kochaniu. Wilki na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. I tylko u nas macie najlepsze, sprawdzone polskie nowości. Czy w radiu da się puścić film? No z obrazem może być ciężko, ale da się filmu posłuchać. Bo już teraz mam dla was muzyczną zapowiedź nowej filmowej polskiej produkcji Nasza Rewolucja. Ten film trafi do kin już 11 listopada, a teraz dostaliśmy piosenkę, która ten film promuje, a zrobiły go, no naprawdę, mocne nazwiska, słuchajcie. Kaśka Suchacka i Cortez połączyli siły i nagrali numer o uczuciu, które przetrwało próbę czasu, bo właśnie o tym będzie ten film. Już teraz gramy ten numer. Jak my, od Kaśki Suchackiej i Corteza, ten numer pasuje do fajnego, jesiennego, luźnego wieczoru.

A teraz spóźnione wszystkiego najlepszego od Radia SK2. Grzegorz Markowski wczoraj skończył 73 lata. A teraz zaśpiewa na antenie SK2 w coverze wielkiego hitu zespołu The Police. Każdy oddech twój w SK2.

0: Ania Dąbrowska w Radiu SK2, a teraz przenosimy się za ocean. Roxy Węgiel ostatnio wyemigrowała do Nowego Jorku, tam tworzy nowe piosenki i ma teraz propozycję na otwarcie jesieni. To jest naprawdę bardzo przyjemne otwarcie, ma hymn wszystkich jesieniarzy. Między innymi dla naszej słuchaczki Ani, która właśnie daje znać na naszym Messengerze, że do kolacji sobie otworzyła grzybki marynowane i właśnie je z cebulką. To właśnie dla takich osób, dla wszystkich jesieniarzy, nowość od Roxy Węgiel. I co ciekawe, w teledysku do tego numeru Roxy Węgiel wystąpiła w swojej sukni ślubnej. Ja tylko przypomnę, że Roxy Węgiel ślub brała 2 lata temu, więc serdecznie gratulujemy, bo to naprawdę jest wyczyn, żeby przez 2 lata nie zmienić swojej sylwetki.
1: SK2.

0: Bime. To jest Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów. No i my ogólnie kochamy to, co polskie, między innymi jedzenie. Dlatego już teraz polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, bo tam zobaczycie zapowiedź tego, co w najbliższych tygodniach będzie się działo na naszej antenie. Powiem tylko tyle. Ekspertka kulinarna Daria Ładocha dołącza do ekipy Radia SK2 i będzie miała dla was bardzo smaczne niespodzianki. Ja więcej zdradzać nie mogę, ale warto słuchać jutro o poranku Wajdy i Jarząbka w Radiu SK2, bo do nich wpadnie Daria Ładocha i ogłaszamy niespodziankę dla was.
1: SK2. Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.

0: 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Various Monks w Radiu SK2 na chwilę przed 21, a więc piątek czeka już za rogiem, naprawdę niewiele nam zostało. A skoro piątek, to też nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli listy waszych ulubionych polskich numerów. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione hity, bo to wy te listy układacie i słyszymy się jutro od godziny 18.
1: Reklama.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Delikarto. W delikatesach centrum.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Dorota Sań. Czechy jeszcze bliżej, bo festiwalowi piwa na opolskim rynku będą towarzyszyć Dni Kultury Czeskiej. Właśnie będą stoiska regionów i będzie można sobie wyjazd do sąsiadów zaplanować. Będą też rzemieślnicy i muzyka. W piątek zagra czeski Blues Power. Z czeskim repertuarem wystąpi też w niedzielę studio piosenki Metropol. A 11 października po raz ostatni odbędzie się bieg terenowy Wzgórzowa 13, do pokonania 13 km.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
1: Magazyn muzyczny.
4: Kasia Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny. Dzisiaj zapraszamy na najgłębszą z możliwych analiz fenomenu, który zdefiniował polską scenę pop-rockową przełomu wieków. Zespół Phil i jego absolutnego centrum dowodzenia, czyli charyzmatycznego lidera Piotra Kupichy. To jest podróż, która wymaga rozłożenia na czynniki pierwsze każdego etapu kariery, każdej kompozycji, każdej osobistej refleksji artysty. Historia zespołu Phil na przekór pozorom to nie jest historia szalonego, nieokiełznanego rock'n'rollowca. To historia dyscypliny inżynierskiej precyzji i zimnej kalkulacji wplecionej w gorące emocje.
1: Magazyn muzyczny.
4: Piotr Kupicha to człowiek ze Śląska, z Katowic konkretnie, a jego fundamenty wykuwały się w środowisku dalekim od artystycznego luzu. Śląsk, z którego wywodzi się Piotr Kupicha, to region o silnej tożsamości przemysłowej. Ta tożsamość nie opiera się na ulotnych trendach czy artystycznych modach, lecz na gwarancji jakości i solidności. To miejsce, gdzie rzemieślnik i inżynier byli bardziej cenieni niż zwykły artysta. W tym kontekście sukces zespołu Phil nie jest dziełem przypadku, ale przeniesieniem zasady Huty Batory do show biznesu. Jak sam w jednym z wywiadów wspomniał Piotr Kupicha, kluczem była żelazna śląska dyscyplina i edukacja techniczna. Generalnie zawsze byłem bardzo konsekwentny i zdyscyplinowany. Skończyłem Politechnikę Śląską, która była bardzo wymagającą uczelnią, a wcześniej Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Piotr Kupicha jako syn pracownika huty i dyrektorki cepeli zyskał unikalną perspektywę. Z jednej strony widział fizyczny trud i dyscyplinę ojca, a z drugiej wrażliwość estetyczną i organizacyjną matki. Ta dychotomia jest kluczem do jego twórczości. Techniczna precyzja w służbie emocji. Konieczność ukończenia Politechniki Śląskiej to był nie tylko wybór edukacyjny, to był też akt socjologiczny. W tamtym środowisku ukończenie trudnego technicznego kierunku było równoznaczne z posiadaniem stabilności i przyszłości. Ta inwestycja w stabilność ukształtowała w nim podejście do muzyki jako do zawodu, który wymaga planu, a nie tylko zabawy. Gdzie inni artyści szukali natchnienia, Kupicha szukał struktury, która może się sprawdzi, a najlepszą strukturę oferowała inżynieria. Jego piosenki są jak mosty, muszą unieść ciężar emocji, ale ich konstrukcja musi być nienaganna i przewidywalna. Piotrek Kupicha świadomie wybrał ścieżkę edukacji technicznej. Ten etap jest kluczowy dla zrozumienia jego metody kompozytorskiej. Piosenki zespołu Phil nie są wynikiem chaotycznego dżemowania, są wynikiem chwytliwej inżynierii. Jak sam wspominał, praca jego matki liczącej potężne całki była dla niego prawdziwą lekcją. Pamiętam, jak na kartce liczyła potężne całki. To była naukowa odpowiedzialność, to była precyzja myślenia, która później przydała się w pracy z dźwiękiem i w komponowaniu melodii. Na Śląsku od dziecka uczysz się szacunku do ciężkiej pracy i do produktu finalnego, a ja chciałem, żeby moje piosenki były jak dobrze zaprojektowana konstrukcja, solidna, chwytliwa i funkcjonalna. Ta funkcjonalność melodii, ten inżynierski porządek w układaniu akordów i struktur refrenów, to jest bezpośrednia konsekwencja tego wykształcenia. Dla Piotra Kupichy utwór radiowy musiał być konstrukcją, która spełni swoje zadanie, poruszy emocje i zostanie zapamiętana. Anegdota o dyscyplinie w śląskich technicznych zakładach naukowych i konieczności noszenia białej koszuli, krawata i marynarki to jest diametralne przeciwieństwo stereotypu rockowego artysty. Nie chaos, lecz porządek. Nie bunt, ale konformizm wobec zasad. W świecie, gdzie wielu muzyków uważa, że zasady są dla słabych, Kupicha zrozumiał, że dyscyplina jest narzędziem prowadzącym do efektywności. Skromne warunki życia w rodzinie miały wpływ na jego późniejszą postawę biznesową. W domu żyło się od pierwszego do pierwszego. To mnie nauczyło, że pieniądze trzeba szanować, a jak się pojawiają, trzeba je inwestować w swój rozwój, a nie tylko wydawać. Zanim Kupicha stanął na scenie jako gwiazda, pracował fizycznie i umysłowo w firmie produkującej kafelki, w hurtowni kawy, a co najważniejsze, w firmie doradczo-szkoleniowej. To w ostatnie doświadczenie jest fundamentem biznesowym zespołu Phil. Tam, słuchając wykładów o motywacji, budowaniu marki i zarządzaniu sobą, Kupicha zyskał narzędzia, by ucywilizować chaos rockowy. W wieku 20 kilku lat, zamiast trwonić czas na imprezach, uczył się, jak marka, czyli Piotr Kupicha i zespół Phil, musi być spójna, stabilna i nastawiona na długi bieg maratoński. Ten okres to synteza śląskiej solidarności z wiedzą korporacyjną. W jednym z wywiadów wspominał: nauczyłem się tam, że sukces to nie jest jednorazowy strzał, to nie jest sprint, tylko długi bieg maratoński, a kluczem jest nieustanna motywacja i wiara w produkt. Przekładałem myślenie biznesowe na proces twórczy.
1: Magazyn muzyczny.
4: W przeciwieństwie do wielu zespołów z lat 90., które rozpadały się z powodu złego zarządzania, Kupicha już na starcie zaplanował zespół jako markę. To połączenie rockowego głosu z inżynierską precyzją konstrukcji i biznesową wizją sprawiło, że Phil był gotowy na sukces. Pierwszym dużym krokiem do sławy był zespół Sami, czyli spontaniczny atak muzycznej intuicji, gdzie Piotrek Kupicha był głównym kompozytorem. Sam wspomina: miałem 21 lat i byłem wtedy Piotrusiem z długimi włosami, ale nie byłem liderem zespołu, byłem tylko gitarzystą. I to był punkt zapalny. Gdy doszło do rozłamu, został wyrzucony. Było to odrzucenie jego geniuszu i wkładu. Dla człowieka wychowanego w etosie, gdzie ciężka praca musi przynosić mierzalne efekty, to była porażka, której nie mógł zaakceptować. Dostałem po uszach, ale nie zamierzałem się poddawać. Wtedy podjąłem decyzję, chcę być liderem swojego własnego zespołu, w którym będę mógł realizować swoją wizję w 100%, bez żadnych kompromisów i stosować swoje biznesowe zasady, a nie improwizacje kolegów. Rozstanie stało się paliwem do stworzenia idealnie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zespoły Q2, Q3, Q4 i ostatecznie Phil to była metodyczna sekwencja testów i doboru materiałów, czyli muzyków, aż do momentu, gdy konstrukcja była całkowicie gotowa. Nazwa Phil to jest sprzeciw wobec przeszłości. Oznacza czucie, ale w kontekście Kupichy jest to czucie zdyscyplinowane i ukierunkowane na masowego odbiorcę. Gdy skład się ustabilizował, nadszedł rok 2007, początek filomanii. 14 sierpnia ukazał się singiel A gdy jest już ciemno, a 26 października tego samego roku debiutancki album Phil, który już w 2008 roku osiągnął status diamentowej płyty. Zespół zdobył 2 statuetki Fryderyka jako zespół roku i nowa twarz fonografii oraz zwyciężył na festiwalu w Opolu.

medialny był totalny. To jest triumf menadżerskiej kupichy, udowodnienie, że inżynierska precyzja i biznesowa kalkulacja potrafią stworzyć produkt, który natychmiast dominuje na masowym rynku. Jeśli chodzi o hity, a gdy jest już ciemno, utwór ten jest podręcznikowym przykładem hitmakera i dowodem na to, że najlepsze rzeczy rodzą się z przypadku. Z perspektywy kompozycji utwór jest zbudowany na hipnotyzującym, repetytywnym riffie gitarowym i emocjonalnym, no ale też uniwersalnym tekście. Aranżacja jest czysta, dynamiczna i maksymalnie radiowa. Nie ma tu zbędnych ornamentów. Znany wszystkim jak anioła głos, to utwór, który czekał w szufladzie aż 18 lat. To jest dowód na to, że Piotrek Kupicha to skrupulatny archiwista własnej twórczości i że jego dobra melodia jest nieśmiertelna. Wprowadzając starą, intymną melodię do rockowego kontekstu, pokazał, że potrafi łączyć pokoleniowe doświadczenie z aktualnym brzmieniem.

nastała era filomanii. Zespół grał nawet 100 koncertów rocznie. Kupicha, pamiętając o swoich lekcjach o oszczędzaniu, miał do finansów profesjonalne podejście. Pieniądze stały się narzędziem inwestycyjnym, a nie celem. Zbyt już nie liczę kasy, bo to już nie ma sensu. Gdy Phil wystrzelił, pieniądze przestały być celem, stały się narzędziem do utrzymywania stabilności zespołu, wspomniał Piotrek w jednym z wywiadów. Zespół mógł pozwolić sobie na inwestowanie fortun w teledyski, tak jak w przypadku Włosy rozwiał wiatr, co świadczyło o szybkim i też przy okazji racjonalnym przekuwaniu sukcesu artystycznego w stabilność finansową i marketingową.

Sukces Fila wywołał falę krytyki. Sami krytycy zarzucali albumowi brak ambicji artystycznych i produkcję na poziomie demo. Fil stał się kozłem ofiarnym dla purystów rocka. Kupicha stosował swoją śląską filozofię. Trzeba iść do przodu i nie dać się wciągnąć w medialne przepychanki. W jednym z wywiadów Kupicha stwierdził: Fil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy. I robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Ta celowa prostota była w istocie ideologią antyelitarną. Phil stawiał na prosty, bezpośredni kontakt z publicznością. W 2009 roku ukazał się album Phil 2 i była to platynowa płyta. Krytycy zauważyli kluczową różnicę. Wydaje się, że ekipa z Phila wyciągnęła wnioski. Phil 2 jest poprawiony produkcyjnie. Brzmienia są potężniejsze, sound jest bardziej nasycony. Tak opisywali ten krążek krytycy. To dowód na to, że Kupicha słuchał merytorycznej krytyki i inwestował środki w poprawę technicznego rzemiosła. Zespół świadomie unikał rewolucji, stawiając na utrwalenie marki i bezpieczeństwo kompozytorskie, gwarantując radiową dominację. Utwory takie jak Pokaż mi niebo czy Tylko powiedz, czego chcesz, to radiowe hity skonstruowane perfekcyjnie pod względem radiowej struktury. Z wyraźnym, szybko pojawiającym się refrenem i solidną, klarowną aranżacją. Krytyka dotyczyła głównie bezpieczeństwa artystycznego. Phil nie chciał ryzykować utraty masowej publiczności poprzez eksperymenty, co było decyzją biznesową przekładającą stabilność nad artystyczną ambicję.

fenomen zespołu film musi być analizowany przez pryzmat jego relacji z polskimi nagrodami muzycznymi, zwłaszcza w początkowej fazie kariery. Jeśli chodzi o Fryderyki, to zespół wygrał statuetki w kategoriach Zespół Roku i Nowa Twarz Fonografii. To był sygnał, że pomimo pogardy ze strony niektórych elit, przemysł muzyczny nie mógł zignorować skali ich sukcesu. Zwycięstwa te były bardziej uznaniem potęgi komercyjnej i dominacji radiowej niż czystym hołdem dla artystycznej innowacji. To utwierdziło Piotrka Kupichę w przekonaniu, że wyniki sprzedaży i popularność są najlepszą walidacją dla jego pracy. Triumfy Fila na festiwalu w Opolu, jak chociażby z utworem A gdy jest już ciemno, są kluczowe, ponieważ Opole jest historyczną sceną, która bardzo docenia prostotę, melodyjność i bezpośredni kontakt z widzem. Zespół Fil z prostym wizerunkiem i melodyjnymi hymnami idealnie wpasował się w ten kanon polskiej masowej rozrywki. W przeciwieństwie do bardziej niszowych festiwali, Opole potwierdziło ich status zespołu dla każdego. Filomania miała jednak swoją cenę. Ogromny hejt i bycie kozłem ofiarnym dla całej sceny. Piotr Kupicha, będąc liderem zespołu, który osiągnął zbyt szybki i zbyt prosty sukces, stał się głównym celem ataków. Z jednej strony człowiek sukcesu, który wie, jak zarabiać pieniądze, a z drugiej osoba prosta, której zarzucano brak głębi i artystycznego smaku. Kupicha świadomie przyjął rolę tego, który nie przejmuje się krytyką, ale też konsekwentnie robi swoje. To jest bezpośrednia kontynuacja śląskiego etosu pracy. Gadają? Trudno. Ważne, że płacą i że robota jest wykonana. Film nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy i robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Innym kluczowym utworem z tego okresu jest Twoje włosy rozwiał wiatr, piosenka, która miała być hymnem podróży i wolności. W kontekście tego utworu i płyty Fil 2 pojawia się istotna informacja o kosztach teledysków. Fakt donosił, że zespół potrafił wydać fortunę na realizację klipów. To nie jest tylko informacja o pieniądzach, to jest też dowód na profesjonalizację marki. Inwestowanie dużych środków w wizerunek wizualny było koniecznym elementem utrwalenia masowego sukcesu. Kupicha wiedział, że aby utrzymać się na szczycie listy, musi inwestować równie dużo w oprawę wizualną, co samą muzykę. Warto zwrócić uwagę na pewną ewolucję wokalisty. Głos Piotrka Kupichy, choć nadal charakterystyczny, stawał się bardziej świadomy swoich możliwości, lepiej wykorzystując swoją chrypę i skalę, co było kluczowe do udźwignięcia rockowych aranżacji. Ten moment, w którym chaos został zdyscyplinowany przez inżynierski plan, a krytyka przekuta w motywację do poprawy rzemiosła, jest definicją drugiej fazy kariery zespołu Fil, czyli fazy utrwalenia. Po szaleństwie Filomanii i platynie za album Fil 2 nadszedł rok 2011. Ukazał się album Fil 3. Płyta, choć zdobyła status złotej, nie powtórzyła diamentowych rekordów. To był okres naturalnego spadku medialnej wrzawy, ale jednocześnie dowód na siłę i trwałość zespołu. Krytycy zaczęli dostrzegać spójność w twórczości Fila, ale już w nowym świetle. Nie jako wadę, ale jako znak towarowy. Recenzenci pisali: Fil to jest rok dla rodzinki.pl. Zespół, który ma swoje miejsce na rynku, jest przewidywalny w pozytywnym sensie i dostarcza solidny, popowy produkt dla szerokiej publiczności. Ta przewidywalność stała się atutem, gwarancją jakości dla lojalnego fana. Zespół udowodnił, że potrafi istnieć poza zgiełkiem największej sławy, że nie są tylko jednorazowym tworem marketingowym. Piotr Kupicha komentował w wywiadzie ten okres jako dowód na śląską konsekwencję i wolę walki. Tu cytat. Po debiucie wiele osób mówiło: oni się skończą za rok, może za dwa. My tymczasem przetrwaliśmy. Zespół Fil jest jak stuningowane Ferrari. Było wiele wzlotów i upadków, ale cały czas jedzie. Trzeba po prostu w siebie wierzyć i nie bać się ryzyka, iść pod prąd powszechnym opiniom. Utwór Warto Żyć, który promował album Fil 3, nie był przypadkowy. To była artystyczna deklaracja stabilizacji pobudzenia.

mimo sukcesu doświadczył kosztów sławy, co skłoniło go do refleksji nad cenną ulotnością życia. Najważniejszą rzeczą, jaką można mieć w życiu, to jest to, żeby czuć się, że żyje, a nie tylko istnieje. I to poczucie, że warto było przejść tę drogę, to jest właśnie esencja tych późniejszych piosenek. Ta płyta to taka refleksja nad tym, ile nas to wszystko kosztowało, ale też, że się opłaciło. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Właśnie w tym okresie Piotrek Kupicha musiał niestety uznać porażkę emocjonalną. Tabloidy nie oszczędzały lidera zespołu Phil, często sugerując, że to sukces i prowadzone przez niego życie doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Piotrek Kupicha musiał bronić swojej prawdy, co ujawniło jego wrażliwszą stronę w kontekście do wizerunku twardego biznesmena. Fragment wywiadu. Proces psucia się związku trwał długo, a rozwód nie był wynikiem jednego dnia. To jest dramat, który dotyka wiele par, a u nas był pod okiem mediów. To nie sukces Phila zniszczył rodzinę, ale wewnętrzny kryzys, który był niezależny od sławy. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Ta publiczna batalia była dla niego lekcją pokory i ostatecznym przewartościowaniem. Zrozumiał, że nie wszystko da się skontrolować i zaplanować jak radiowy hit. Presja medialna osiągnęła apogeum, co prowadziło do opublikowania absurdalnych, odrealnionych plotek. A sam Piotrek te plotki komentował w taki sposób. Ludzie wymyślają rzeczy, które są kompletnie odrealnione. Musiałem się nauczyć z tym żyć, że moja prywatność stała się publicznym towarem. A po burzy emocjonalnej i medialnej nastąpił okres budowania nowej, świadomej stabilizacji. Dziesięciolecie i siła składu to rok 2016. Zespół uczcił swoje 10 lat na polskiej scenie muzycznej kompilacją The Best, gdzie utwory nagrano na nowo w odświeżonych aranżacjach. Lider z dumą podkreślał, kolejny sukces Phila jest taki, że od początku do dziś gramy w tym samym składzie. To jest niespotykane i świadczy o naszej przyjaźni i wspólnej wizji. W kontekście polskiej sceny stałość składu Phila jest fenomenem i świadczy o skuteczności menedżerskiej i ludzkiej Kupichy. Wejście w nowy związek Piotra Kupichy przyniosło głębokie przewartościowanie. Kiedy się pojawia rodzina, musisz przewartościować swoje życie. Teraz żyję bardzo spokojnie. Rano wstaję, odwożę dzieci do szkoły, potem idę do studia i to jest szczęście. To jest ta nowa piosenka o tym, że swoje szczęście znam.

To była najbardziej symboliczna zmiana. Motocykle, czyli adrenalina, ryzyko i prędkość, zostały zastąpione renowacją starych samochodów. I tu wchodzi w grę cierpliwość, precyzja i szacunek do historii. Odrestaurowywanie starego samochodu wymaga cierpliwości, precyzji i szacunku do historii. To jest symbol przejścia z etapu młodzieńczego, szybkiego szaleństwa do etapu stabilizacji, gdzie liczy się długotrwałe piękno, docenienie historii i dbałość o detale. To idealne odzwierciedlenie jego nowej filozofii. Od tamtego czasu Piotrek Kupicha zupełnie inaczej pojmuje filozofię ryzyka. Jak mówił w jednym z wywiadów, ryzyko dziś to jest przekraczanie własnych granic, a nie jazda na motorze. Wewnętrzny spokój zaowocował muzycznym powrotem. Po 11 latach od albumu Filtr 3 w 2022 roku ukazał się piąty album studyjny, czyli Filtr 5. Swoje szczęście znam to singiel, który idealnie zamyka ten etap. To piosenka o akceptacji, spokoju i dojrzałości. Po chaosie filomanii i kryzysie rozwodowym Piotrek Kupicha odnalazł sens w prostych życiowych radościach. I właśnie ta dojrzałość ukształtowana przez rozwód i odnalezienie nowego balansu w życiu jest kluczem do zrozumienia późniejszej twórczości. Piotr Kupicha, który w młodości rwał się do adrenaliny, nauczył się, że prawdziwa siła tkwi w odporności na kryzys i w stabilności. Piosenka Siódmy stan jest głęboko osadzona w osobistych przeżyciach z czasu pandemii, co nadało jej wyjątkowego filozoficznego tonu.

Jak ujawnił Piotr Kupicha w jednym z wywiadów, piosenka Siódmy Stan opowiada o tym, że nic nie mamy na zawsze. Dojrzewamy, przechodzimy przez życie, raz idzie nam lepiej, raz gorzej. W pandemii można było przetasować sobie trochę życie. Odczułem przyspieszone dojrzewanie, bo w trasie, gdy wszystko się układa, jesteś trochę dzieckiem. Wtedy w zamknięciu wyciągnęliśmy wnioski, żeby życie nie płynęło nam jak rwąca rzeka, tylko żebyśmy mieli na nie wpływ i potrafili je świadomie kontrolować. Piotr Kupicha, jako dojrzały twórca, zaczął intensywniej konfrontować się z tematem ulotności życia i straty. W 2024 roku liderem zespołu Phil wstrząsnęła wiadomość o śmierci bliskiego przyjaciela, Piotra Radeckiego, gitarzysty związanego ze śląską sceną muzyczną. Strata ta stała się publiczną lekcją na temat kruchości egzystencji. Jeszcze miał mieć badania, ale już nie zdążył. Rano miał iść na badania. To jest dla nas wszystkich taka refleksja, że życie jest bardzo ulotne. Pamiętajmy, by żyć tu i teraz i cieszyć się każdą chwilą. Dlatego w mojej muzyce jest tyle energii i życia, bo wiem, że to się może skończyć w każdej sekundzie. Tak mówił Piotrek Kupicha w jednym z wywiadów. Piotr Kupicha w tej fazie kariery przeszedł transformację z lidera zespołu na mentora polskiej sceny muzycznej. Współpraca z Damianem Skoczykiem również miała udział w tej transformacji. Zespół Phil zaprosił do nagrania młodego wokalistę, konkretnie do współpracy przy utworze W blasku słońca.

których sam uczył się na Politechnice. Staje się świadomym ambasadorem polskiego pop-rocka. W roku 2023 ukazuje się singiel Hey Now. To utwór, który doskonale podsumowuje filozofię Piotrka Kupichy, czyli refleksję połączoną z motywacją do działania.

Współpraca zespołu Fili i Piotra Kupichy z Julią Żugaj w 2023 roku była zaskakującym, ale strategicznym ruchem. Wybór utworu Sam na Sam, poruszającej ballady, miał stworzyć emocjonalny most między tradycyjną publicznością a cyfrowym pokoleniem. Jak podawały media, duet był zaskakujący, a singiel nazwano poruszającą balladą.

Piotr Kupicha, komentując genezę tego połączenia, podkreślał element naturalności i pozytywnej energii w studiu, co idealnie oddaje jego filozofię pracy. Radość i zabawa muzyką jest nieodłącznym elementem tworzenia i bycia na scenie. Ta radość pojawiła się w studio. Julka nagrywała swoje piosenki, ja swoje. Od słowa do słowa i przedstawiłem Julce piosenkę Sam na Sam. Wpadła w ucho, a dobry vibe doprowadził do nagrania jej wspólnie. Fajna muzyczna zabawa, dobra energia. Mamy nadzieję, że piosenka do Was trafi, mówił Piotr Kupicha. Julka Żugaj nie kryła wzruszenia i radości z możliwości współpracy z artystą, którego twórczość znała od lat. Dla mnie to niesamowite, że mogę robić takie rzeczy. Wcześniej występowałam z Andrzejem Piasecznym, teraz z zespołem Phil. To są ludzie, których słuchałam, będąc jeszcze dzieckiem, przyznała sama Julia Żugaj. Mimo że po występie na Moonfest 2 na Żugaj spadła fala krytyki, Piotr Kupicha konsekwentnie bronił tego projektu. Lider zespołu Phil dawał jasno do zrozumienia, że wartość rynkowa i entuzjazm Julii Żugaj były kluczowe, a otwarcie się na nową publiczność jest celem, który uzasadniał ewentualne kontrowersje. W efekcie duet Sam na Sam utrwalił wizerunek zespołu Phil jako gotowego na ryzyko i ekspansję, zdolnego do tworzenia hitów niezależnie od podziałów.

0: Magazyn muzyczny.
1: W Radiu SK2 dzisiaj bardzo wyjątkowy gość. W jej głosie spotkacie niejedną bohaterkę z niejednego filmu, serialu i z niejednej bajki. Kobieta, której głos pokochał nawet Disney, moi drodzy. Siostra Elzy, Anna, czyli Magdalena Wasylik. Witam cię, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Poznajecie ten głos. Bardzo się cieszę, że tak unikatowa postać światowego rynku muzycznego, związanego mocno z tym bajecznie filmowym, zgodziła się na spotkanie.
2: Wow. Jejku, jak się tego słucha wspaniale.
1: Ukrainie lodu porozmawiamy za chwilę, Magda. Magda? Madzia? Jak lubisz,
2: Magda,
1: aby do ciebie mówić?
2: Madzia Magda. Też lubię. Nie mam problemu z tym. Słyszałam, że niektóre Magdy mają z Madzią problem.
1: No to w takim razie Magda, jeżeli się zgodzisz, poznajmy krainę, w której żyjesz ty. Magdalena Wasylik. Możemy cię poznać od środka?
2: No pewnie.
1: No to lata młodości. Moja droga, jesteś rocznikiem, który zaliczył gimnazjum, czy nie?
2: Tak.
1: Tak? Ja również.
2: Ja
1: również.
2: Super w gimnazjum. Ja żałuję, że na przykład moja siostra, która jest 10 lat młodsza ode mnie, już tego gimnazjum nie miała.
1: To też były jedne z najfajniejszych lat w moim życiu. Do koła teatralnego należałem.
2: O, a ja jakiegoś kulturoznawstwo.
1: Czyli nie kulturystyka.
2: Nie, zupełnie nie.
1: Ale lubisz uprawiać sport?
2: Szczerze, w szkole uwielbiałam sport. Dopiero teraz się tak rozleniwiłam. Jak człowiek tylko w studio pracuje, mięśniami oczywiście, ale głosowymi, no to później tak jakoś tak rozleniwione to ciałko jest, szczerze mówiąc, ale no mam ochotę bardzo do tego wrócić też, do biegania. Pamiętam, że miałam w podstawówce drugie miejsce w biegu na 600 metrów na całą szkołę.
1: Także, a jakie bajki lubiłaś w dzieciństwie? Masz jakąś jedną swoją ulubioną?
2: Jedna z takich pierwszych, jaką obejrzałam i pamiętam to dobrze, ale miałam naprawdę bardzo mało latek, nie wiem, czy 4, to była Calineczka. Ojejku, taka słodka bajka, ale jeżeli chodzi o takie już dzieciństwo świadome, to Pocahontas oczywiście i Mulan, dwie ukochane, chyba takie disneyowskie produkcje.

0: Zła!
1: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Kogo słuchałaś w młodości? Czyje płyty zbierałaś albo jaką ściągałaś muzykę na komputer?
0: Na początku pamiętam, że w takich latach, właśnie też 5-8 lat, to byłam zafascynowana ich Troje. Po prostu uwielbiałam kiedyś bardzo, bardzo. No oczywiście Baim, Beata Kozidrak uwielbiam do tej pory. Później jak zagrałam w teatrze, do którego pewnie później dojdziemy, pokochałam muzykę taką amerykańską, spektakl Dreamgirls, Beyoncé, Jennifer Hudson.

0: Magda uczęszczałaś do Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Jak wspominasz ten czas i dlaczego akurat jazz tym momentem właśnie był ten amerykański show?
1: Tak, chyba tak. No i ogólnie jazz i muzyka rozrywkowa. No to mi wszystko zawsze w duszy grało. Ja właściwie śpiewam od 5 roku życia i wyszukiwałam sobie od najmłodszych lat piosenek, które chcę gdzieś zaśpiewać na jakimś festiwalu, na konkursie, na koncercie. No i bardzo często wybierało się właśnie Alicia Keys, Norah Jones, Whitney Houston nawet i jazzowe standardy, również Ella Fitzgerald i tak dalej. Szkołę, akademię bardzo dobrze wspominam. Utwierdziła mnie w przekonaniu, że chcę bardzo iść tą ścieżką i że się też nadaje, bo ja zawsze byłam osobą powątpiewającą w siebie. Ja muszę sobie często coś udowodnić, żeby...
0: Potrzebujesz wiatru w żagle od kogoś.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Trudno jest na takich studiach?
1: Trochę tak, bo wcześniej nie grałam na instrumencie. Grałam na skrzypcach przez 4 lata, ale porzuciłam, że tak powiem, tę pasję.
0: Ale na skrzypcach potrafisz grać.
1: Coś tam zagram. Coś, powiedzmy, że
0: ja wiem, jak skrzypiec w ręku nie miałem.
1: Wiem, jak trzymać skrzypce i wiem, jak trzymać smyczek. Może by się udało jakieś dźwięki fajne zagrać, ale
0: a twoim ulubionym instrumentem jest?
1: No właśnie skrzypce i fortepian. Taki klasyk, który bardzo mnie inspiruje zawsze do właśnie tworzenia nawet, pisania piosenek.
0: Był jazz na studiach?
1: Jazz i rozrywka. Rządzi się swoimi prawami.
0: Zdradzisz nam jakieś tajemnice? Jak bawią się studenci na Akademii Jazzowej?
1: Bardzo dobrze się bawią. Zwłaszcza w akademiku, zaraz przy Akademii Muzycznej. A jeżeli chodzi o taki jazz, to bardzo wiele się nauczyłam. Nauczyłam się tam też improwizacji. To były zajęcia zawsze bardzo stresujące, bo nagle do jakichś akordów...
0: Jak wyglądają zajęcia z improwizacji?
1: Mieliśmy tam akompaniatora, który grał nam jakiś standard jazzowy. Przepięknie zresztą zwykle był to Boguś Kaczmar, który teraz gra z wieloma artystami w Polsce i na świecie. Improwizowałyśmy z koleżankami na początku trochę nieudolnie, stresując się.
0: Czyli on grał, a wy śpiewałyście to,
1: tego,
0: co wam do głowy przyszło?
1: O, dawno tego nie robiłam. Ale nieźle poszło. W każdym razie to było stresujące bardzo. Pamiętam łzy wielu koleżanek też ze względu na taki wstyd, taką niechęć do otwarcia się tego, co nam w tej głowie, tam w sercu, w duszy zagra. Zajęcie takie, które powinno być jeszcze bardziej intymne, mam wrażenie. Właśnie, bo na forum jest to takie trudne. Zaraz jakieś wzroki, jeszcze same koleżanki. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że na grupę koleżanek z roku trafiłam wspaniałą. Wszystkie byłyśmy i pod kątem muzycznym różne, i pod kątem charakterologicznym zupełnie różne, ale to było w nas właśnie też siłą. Każda inna, ale każda wyjątkowa i wartościowa.

0: Gościem Radia SK2 jest Magdalena Wasylik. Jesteś również bajeczną Anną z Krainy Lodu. Jak to się stało, że Disney cię pokochał, moja droga? Tam otrzymują zaproszenie tylko wyjątkowe osoby. Zadzwonili do ciebie?
1: Szczerze? Mhm. Jak to było? Zostałam zaproszona na casting, do którego było castingowanych wiele osób, dziewczyn o podobnym zapewne głosie, barwie, bo musiałyśmy się też wszystkie jakoś troszeczkę zbliżyć do oryginału, więc tak trochę po warunkach te wszystkie castingi zawsze są, po warunkach, ale głosowych tego, jak śpiewamy. Ja już wcześniej dubbingowałam, właściwie od 11 roku życia użyczam głosu w bajkach, między innymi Świnka Peppa, Dora Poznaje Świat, Dora i Przyjaciele, Leniuchowo.
0: Słyszycie, moi drodzy, jeżeli macie dzieciaki, to Ania również w Śwince Pepie podkładała głos.
1: Tak się okazuje, że Ania jest też świnką troszkę.
0: Tak.
1: Dobrze. Tak śmiesznie. Zaczynało się od różnych kreskówek, potem przeszło coś tak bardziej w jakieś platformówki tak zwane, czyli seriale, które gdzieś tam, nie wiem, na Netflixie, na...
0: Mów, w jakich serialach? Uwaga, proszę Państwa, ten głos, który teraz tutaj słyszycie w Radiu SK2, Magdaleny Wasylik, usłyszycie również w takich serialach jak...
1: Ojejku, muszę teraz sobie przypomnieć. Sabrina, jestem tam Rosalind. Też nagrywałam taką fajną, bardzo muzyczną bajkę Świat Karmy. Bardzo dużo piosenek, ale uwaga, tam były rapsy.
0: Proszę bardzo.
1: Rapowałam i tak próbowałam naprawdę się w to mocno wprowadzić, w ten stan, że
0: tutaj
1: słuchałam
0: rapsów. Dopiero trzeba intymności, żeby ogarnąć
1: tak,
0: rap.
1: Słuchałam Eminema przez pewien czas i 50 Cent.
0: Leroya.
1: Leroya, czyli jednak. Tak, inspirowałam się w tym czasie jakoś tak, żeby to wszystko też miało ręce i nogi, żeby to wyszło też profesjonalnie w miarę ten rap. No, Anna z Krainy Lodu rapuje nagle, co to ma być? No więc My Little Pony, nowa generacja. Ja tam jestem kucykiem pony oczywiście, który nazywa się Easy, niebieski kucyk.
0: Popularny. Miraculum i Biedronka?
1: Miraculum i Biedronka, tak. Mm-hmm. Biedronka i Czarny Kot, ale kinowy film, bo Miraculum ogólnie tam podkłada głos do Biedronki Marta Dobecka, a ja zaśpiewałam piosenki, bo nagle z kreskówki zrobiono musical i to z takimi piosenkami, że naprawdę to było wyzwanie, ale było warto, bo też te melodie do tej pory pamiętam i chętnie zaśpiewam.
0: Już teraz?
1: No pewnie.
0: Proszę bardzo.
1: To miał być mój prawdziwy dom.

0: Nawet może być coś tam inne na po prostu tej
1: chcę ukryć się i zamknąć drzwi.
0: Nie ukrywam, że można tego słuchać cały czas. Długo trwają, Magda, przygotowania do tego, aby w muzyce przekazać emocje, jak w tym załóżmy utworze, albo jak w kawałku Już ty wiesz co, w którym na przykład słyszymy, jak płaczesz tam w pewnym momencie.
1: Tak, to był prawdziwy płacz. To była góra emocji podczas nagrywania. Piosenka jest właściwie o śmierci. O śmierci siostry, o śmierci przyjaciela Olafa, która w sumie w końcu okazuje się, że nie nastąpiła, ale Anna tak myślała. Chyba tak było w tej fabule. No a ja miałam podobną sytuację w życiu. Wtedy odeszła moja babcia. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale ta sytuacja pomogła mi w uzyskaniu tych emocji prawdziwych w studio. No i był tam prawdziwy płacz, szloch i właściwie pierwsze take'i to były takie, które bardziej były emocją niż wokalem, niż muzyką. Musiałyśmy też właśnie z kierowniczką muzyczną Agnieszką Tomicką troszeczkę popracować później nad tym, żeby oprócz tego szlochu, który jest tam bardzo ważny, była też muzyka, melodia. No i mam nadzieję, że się udało. Ja jestem z tego utworu bardzo dumna i słyszę te emocje tam.
2: Od lat za tobą szłam przez cały czas, ale dziś nie wiem, gdzie cię szukać mam. Ten ból ciągnie mnie na dno jak wielki głaz. Chociaż w duszy głos szepcze raz po raz. Błądzisz gdzieś, nie masz nic, ale wstań i idź, by móc już ty wiesz co.
0: Madziu, a jak wygląda proces tworzenia takiego utworu? Siedzisz sobie w studiu, oglądasz bajkę, śledzisz, kiedy twoja postać porusza ustami i wtedy śpiewasz?
1: Najpierw uczymy się melodii, słuchamy, potem oglądamy. Przy takich produkcjach mamy dużo czasu na to, żeby rzeczywiście wejść w tę postać, żeby usłyszeć te jej prawdziwe emocje i potem też je z siebie wydobyć. Słuchamy najpierw, potem oglądamy obrazek kilka razy, jak już się nauczymy melodii i próbujemy sobie nawet bez mikrofonu to jakoś wszystko nagrać.
0: Nie ty to robisz od 11 roku życia?
1: Tak.
0: Jak ty godziłaś szkołę z dubbingiem?
1: U mnie były takie etapy. Mhm. Ogólnie pochodzę z Sieradza. Tam uczyłam się śpiewać od 5 roku życia. Mój nauczyciel, instruktor od śpiewu wysyłał mnie na przeróżne festiwale, konkursy, aż w końcu zobaczył, że jest casting do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, do spektaklu Akademia Pana Kleksa. No i się wybraliśmy. Po raz pierwszy chyba byłam wtedy w stolicy.
0: Ale się stresowałaś.
1: No,
0: i to jeszcze do Teatru Roma cię zabrali.
1: Tak,
0: na casting.
1: Tak, na casting. Jeszcze nie tylko wokalny, ale później musiałam jeszcze pokazać swoje umiejętności taneczne, których nie miałam w ogóle. Na następnych castingach, jak już przeszłam ten pierwszy etap, no już spaliłam, że przeszłam pierwszy etap, tylko właściwie jedynym takim warunkiem do tego, żebym była w spektaklu, co powiedział już po pierwszym przesłuchaniu moim rodzicom pan dyrektor, było to, że musimy się przeprowadzić do Warszawy. No i życie do góry nogami się wywróciło po prostu. Rodzice przystali na to.
0: Zgodzili się?
1: Zgodzili się. Tak.
0: Naprawdę dla ciebie?
1: Tak. No właśnie.
0: Ty musisz być ich księżniczką.
1: Jestem, no chyba trochę jestem. A oni są moimi, no moimi dobrymi,
0: cudownymi rodzicami z najpiękniejszej bajki.
1: Tak, dokładnie. Dobre duchy takie, wspierające bardzo i nigdy nie podcinające skrzydeł. To jest piękne. I właśnie.
0: Przeprowadziłaś się do Warszawy?
1: Przeprowadziłam się do Warszawy. Dostałam jedną z głównych ról w Akademii Pana Kleksa, rolę Rezedy. Od tego się właściwie dużo zaczęło dziać później, jeżeli chodzi o dubbing. Tam gra wielu aktorów.
0: A pamiętasz swoją premierę? Pierwszy raz na scenie?
1: Pamiętam. Ojejku, ja nie mogłam spać po premierze, bo miałam bardzo nieciekawą sytuację na premierze. Mm-hmm. W spektaklu była taka sytuacja, że...
0: Akademia Pana Kleksa.
1: Akademia Pana Kleksa, tak. Lataliśmy tam na szelkach podwieszeni pod sam sufit. Później obniżano nas na tą scenę, aż w końcu stanęliśmy na tej scenie. Wszystko było okej, tylko ja nie mogłam z tych szelek się w ogóle
0: nie mogłaś
1: wydostać.
0: Ich wypiąć. wypiąć.
1: Nie mogłam wypiąć. Jedną wypięłam, a druga się coś zakała, pućkało tam po prostu wszystko. Pamiętam taką sytuację, że tam bardzo dużo tancerzy w tej scenie akurat na szczęście i jakaś tancerka zauważyła, że mam problem. Nawet robię jej ruch, bo pamiętam dokładnie, jaki to był ruch. Szkoda, że tego nie widzicie.
0: Ręką?
1: Tak, coś takiego.
0: Okay, chwalujące ręce.
1: Chwalujące ręce.
0: Pionie.
1: I ona do mnie tak tańczy, tańczy i Macia, co jest? Zawołać Kleksa? Tak, poproszę.
0: Niech mi odetnie
1: no i
0: szelkę.
1: Biegnie tym swoim ruchem przepięknym, tanecznym, żeby nikt się nie zorientował. Mm-hmm. Przyszedł Kleks, Wojciech Paszkowski, pozdrawiam serdecznie, reżyser później właśnie Krainy Lodu, dubbingowy, dialogowy. Przybiegł, potrzepał tam te szelki i bardzo dużo siły rzeczywiście trzeba było, żeby je rozplątać. Coś tam się poplątało bardzo mocno. A ja żadnych fikołków nie robiłam. Akurat ja byłam tą ostrożną. Obok mnie Adaś Niezgódka, Wojciech Rotowski, też swoją premierę wtedy grał, wszystko pamiętam. I on był wariatem takim, że wszystko na tych szelkach robił, fikołki w jedną stronę, w drugą, jakieś wygibańce, a ja sztywno. Pamiętam w ogóle pierwszą taką próbę tego latania. Jakby zjechałam na dół sina właściwie ze stresu. Tak się bałam. A że mam tatę strażaka, to też jest bardzo śmieszne. To zabrał mnie do straży kiedyś, założył mi szelki i spuszczał mnie normalnie przy tej dziurze, jakby gdzie jest rura do zjeżdżania strażaków. Tam mnie spuszczał, żebym i mówił.
0: Przez ten otwór cię spuszczał na tej linii.
1: Tak.
0: Tata, który ratował księżniczkę ze strażackiej wieży.
1: Tak, no właśnie. Coś w tym stylu. Ale to było niesamowite i naprawdę mi pomógł. Oczywiście nie byłam w tym jakaś taka pewna, żeby właśnie robić jakieś takie różne rzeczy, żeby lampa nie oparzyła na górze, jakieś reflektory, strachy, jak nie wiem co.
0: Postawiłaś jednak na pracę dubbingową.
1: Postawiłam bardziej na pracę dubbingową. Jeżeli mam być szczera, po prostu ze względów czasowych. To jest takie moje gniazdko, ten dubbing. To jest taka strefa komfortu, można już to tak nazwać, że tam jest dobrze, jest bezpiecznie, tam nic mi się nie stanie, ale ten krok naprzód zrobiłam. W pewnym momencie mówię, a czemu by nie spróbować w ogóle czegoś tak zupełnie innego niż robię teraz?
0: Madziu, wyszło też jakoś tak, że był Must Be The Music, The Voice of Poland, Jaka to Melodia, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Tak.
0: I jak wspominasz te momenty, brałaś udział w tych programach. Czy one pomogły też jakoś odnaleźć siebie w świecie muzyki?
1: Oh, Must Be The Music, piękna przygoda, wspaniałe jury, Adam Sztaba, Ela Zapędowska.
0: Kora.
1: I Kora właśnie, taka wisienka na torcie. Dostałam przepiękne opinie właśnie od jurorów. Ela Zapędowska powiedziała, że pięknie buduje emocje, że słychać wielką wrażliwość, a Kora powiedziała coś pięknego, że kiedyś, ojejku, teraz to aż mi dreszcze przeszły, wow, bo dawno o tym nie wspominałam. Kiedyś będziesz miała swoje piosenki, będziesz sobie je pisała, a jeżeli nawet nie będziesz chciała tego robić, to przyjdą inni wielcy kompozytorzy, którzy zrobią to za ciebie. A ty będziesz po prostu pięknie śpiewać. Wow, nie spodziewałam
0: chyba
1: się takiej.
0: Chyba lepszej recenzji nikt nie dostał.
1: Kora była ostrą jurorką, potrafiła komuś tam powiedzieć szczerze, co myśli, ale też negatywnie. Ela oczywiście też, a tutaj takie, no ich się bałam najbardziej. Łozo jeszcze tam był, Wojciech Łozowski. I Wojciech Łozowski miał łzy w oczach. To tak było pokazane też w telewizji, że tak mu tam spływały łzy. Później moja siostra na wizji wyznała mu miłość i powiedziała, że będzie jej mężem kiedyś.

0: Magda, wiesz, że słowa Kory zaczynają się realizować?
1: No właśnie, dlatego przeszły mi
0: dreszcze. Teraz stawiasz na swoją twórczość. Tak. 28 dzień lutego, 2024 rok, wydałaś swój debiutancki singiel W lustrze. Pamiętasz, jakie towarzyszyły ci emocje?
1: Ojejku, bardzo dużo stresu, połączonego oczywiście z ekscytacją, ale jednak po prostu takie rozdygotanie, co będzie. Aczkolwiek też nie miałam takiego podejścia, że to musi, nie wiem, jakie zdziałać cuda ta piosenka.
0: A w którym momencie pomyślałaś, że to jest akurat ta chwila, z której muszę skorzystać i zacząć tworzyć taką muzykę, która mi w duszy gra?
1: Szczerze, jakby pięć
0: lat... Kiedy postanowiłaś, że nagrasz w końcu swój pierwszy debiutancki singiel?
1: Jakby 5 lat temu ktoś mi powiedział, że będę tworzyć muzykę, sama pisać w ogóle teksty i współtworzyć muzykę do tych piosenek.
0: Kora mówiła.
1: No właśnie, w sumie Kora mówiła. No nie uwierzyłabym jej. No i w sumie mogło tak być. No, miałam wtedy 15 lat w tym Must Be The Music. Miałam wtedy zespół coverowy, dubbing, to jest też bardzo dużo twórczości, musimy bardzo z siebie wiele dać, ale jednak są piosenki napisane przez kogoś dla nas właśnie. A ja chciałam kiedyś spróbować coś takiego zrobić, marzyłam o tym, ale byłam bardzo zblokowana. W pewnym momencie odblokowałam się. Kiedy? Kiedy się zakochałam i kiedy ktoś się zakochał we mnie i uskrzydliła mnie ta miłość bardzo. Odblokowała te właśnie wszystkie blokady, które w sobie miałam a propos tworzenia.
0: I miłość otworzyła ci drzwi do świata muzyki.
1: Tak, otworzyła drzwi do tworzenia, ale też uskrzydliła i takiej więcej wiary w siebie uzyskałam dzięki temu.

0: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Jak wyglądał proces powstawania twojego pierwszego singla?
1: Dobra, no to teraz trochę
0: po kolei.
1: No bo współtworzę ten utwór ze swoim partnerem, który tak właśnie pięknie mnie uskrzydlił, z Marcinem Jello, który pięknie gra na pianinie.
0: Który czeka tam na ciebie.
1: Który czeka, tak, jest ze mną tu.
0: Pilnuje cię.
1: Tak.
0: Swojej królem.
1: Tak, mój książę z bajki. No i właśnie tak pięknie gra, że bardzo inspiruje mnie do tworzenia różnych melodii. Często jest taka sytuacja w domu, że ja sobie odpoczywam, a Marcin idzie pograć sobie na pianinie. I jak ja usłyszę jakieś dźwięki piękne, a zwykle tak jest po prostu od razu, że jest wow, ale świetne, to biegnę z tego salonu, gdzie odpoczywam, biegnę do studia i próbuję coś tam wymyślić do tego. Tutaj zainspirowałam się melodią, którą Marcin trochę grał w refrenie. Coś takiego grał przy akordach i mówię, wow, a to jest takie ładne ta melodia, że ja nie chcę się jej pozbywać. Sama melodia u mnie już jakieś emocje wyzwala. Po kilku razach zaśpiewania mam jakiś taki zarys, o czym może ta piosenka być. Czy to będzie o czymś pozytywnym, czy to będzie o czymś bardzo negatywnym, bardzo jakimś nieprzyjemnym na przykład.
0: To o czym opowiada utwór W lustrze?
1: No i właśnie tu jest słodko-gorzko. Opowiada ogólnie o miłości, o tym, jak potrafi ona przepięknie uskrzydlić człowieka. No właśnie o tym, no o nas tak naprawdę, o mnie i o Marcinie, o tym, jak to wszystko zmieniło moje postrzeganie, kiedy zobaczyłam, jak ktoś po prostu potrafi w ciebie też tak super wierzyć. I o tym, że czasami my sami w siebie powątpiewamy.
0: Miałaś kiedyś w swoim życiu takie momenty, że brakowało ci wiary w siebie?
1: Oczywiście, mam właściwie cały czas, ale staram się z tym walczyć.
0: Jak odnajdujesz wtedy w sobie moc?
1: No właśnie, Elza by się przydała, nie? Elza by się przydała, troszkę by mi pomogła. Jak odnajduję moc? Po prostu staram się tak nie poddawać bardzo tym swoim negatywnym o sobie myślom, temu krytykowi wewnętrznemu, bo każdy z nas go posiada i myślę, ale wielu ludzi potrafi go wyciszyć, powiedzieć, a idź pan w cholerę. A ja jestem taka, która się poddaje bardzo temu, co ten krytyk mówi. To znaczy poddaję. Słucham go i
0: jesteś
1: i mam
0: osobą bardzo wrażliwą.
1: Tak, bardzo. Tak mi się wydaje.
0: I każde słowo, które przeczytasz albo usłyszysz, bierzesz na serio do serca.
1: No, dokładnie. Więc to samo jest z tym krytykiem. Ja mam naprawdę wrażenie, że tam jest jakiś gremlin mały, który mi tam coś cały czas próbuje powiedzieć negatywnego i ja jakby go słyszę i wiem, że ma dużo racji, ale jakoś też jestem odważna. Po prostu mam takie wrażenie, nie? I próbuję się przeciwstawić temu, co on tam mówi i śpiewać, występować, pomimo tego, że powątpiewam w siebie nieraz, czuję się czasami właśnie tak niepewnie, to jednak, no, znajduję tę moc. Nie wiem do końca, jak to się dzieje.
0: Będzie. I miłość chyba jeszcze.
1: No i tak, no to jest, właśnie główny...
0: Cement tego wszystkiego.
1: To jest ta moc, właśnie, miłość. Tak jak i w Krainie Lodu, prawda? Się okazuje, że to miłość potrafi roztopić lód w sercu i zakończyć wszystkie spory.

0: raczej balladowy.
1: To materiał. Będzie balladowa uczta, mi się nawet wydaje. Bardzo bajeczna.
0: O, piękna nazwa na płytę. Balladowa uczta.
1: Na przykład.
0: Super. Będzie balladowo, będzie melodyjnie i myślę tak romantycznie cały czas. Tak to wszystko u mnie wygląda w tym serduchu, a tak się skupiłam trochę na tym, żeby robić coś, co po prostu jest ze mną zgodne. Nie narzucać sobie czegoś, co zupełnie mi nie gra w duszy, tylko po to, żeby, no nie wiem, były wyświetlenia. To nie jest jakby...
1: priorytet.
0: Mój priorytet, tak, taka moja ambicja.
1: Domena.
0: To nie to. To jest to, żeby w końcu mieć właśnie swój materiał, swoje utwory jeszcze napisane przeze mnie. W życiu bym nie uwierzyła naprawdę kiedyś, że tak będzie.
1: Magda, śledzimy twoją karierę i osobę również na mediach społecznościowych.
0: To bardzo się cieszę.
1: Tak, masz konto.
0: Tak.
1: I tam wszystkie informacje o tobie.
0: Zapraszam serdecznie.
1: Na bieżąco. Czy możesz na koniec jeszcze raz zaśpiewać dla nas, jak Ania z Krainy Lodu, Ulepimy dziś bałwana?
0: Ojejku. To też jest taka sprawa, że Ulepimy dziś bałwana śpiewały 3 dziewczyny.
1: No to ty ja bądź tą trzecią.
0: Ja swoją, dobra.
1: A drugą albo pierwszą, bądź tą pierwszą.
0: Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają co i jak. Mówią odwagi i choć

0: Hole pimy dziś bałwana. No chyba, że...
1: Ulepimy dziś bałwana. No choć zrobimy to.
2: Anka, idź w sobie.
1: Tak dawno nie widziałam cię.
2: Anka,
1: nie
2: chowaj
1: się. No nie, to Anka. Cześć.
2: Nie Anka, ale Magdalena Wasylik była gościem Radia SK2. To było naprawdę bajeczne spotkanie, za które ci dziękuję z całego serca. Mocno trzymam za ciebie kciuki i aby twoje marzenia się spełniały.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
3: Magazyn lokalny.
4: Dorota Sań, hospicjum to miejsce, które pomaga pacjentom w najcięższych chwilach ich życia, ale jak to w takich miejscach bywa, mierzy się również z wieloma stereotypami, ale i potrzebami. Zaglądamy więc za drzwi opolskiej Betanii, by zrozumieć, czym naprawdę jest to miejsce, jaką rolę odgrywa w życiu pacjentów, ich rodzin i personelu. Naszym gościem jest Barbara Chyłka ze Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie.
5: Tutaj cały czas coś trzeba wymieniać, dlatego że my znajdujemy się, to też podkreślam, w budynku ponad stuletnim. I chociażby to, że na przykład gdzieś tam jakaś plama się pojawi na ścianie, że jest jakaś wilgoć na przykład, albo czasami, że potrzebujemy elektryka, tak, który żeby coś tam na przykład naprawił. Także cały czas tak właściwie coś tutaj się dzieje i potrzeby są no duże.
6: No właśnie, ale oprócz takich codziennych tutaj czynności, renowacji, napraw, to jakie jeszcze mają Państwo potrzeby, może takie związane z tutaj podopiecznymi?
5: To znaczy w tej chwili to fajnie, żeby była dobra pogoda, z tego względu, że po pierwsze nasi wolontariusze wychodzą też, albo rodziny też wychodzą do naszego ogrodu. To jest przede wszystkim to, że cały czas gdzieś tam współpracujemy z różnego rodzaju placówkami, oświatowymi instytucjami, które nas wspierają. Na przykład odbywają się tutaj koncerty i do tego też będziemy tutaj wracać. Fryzjerki, które do nas też przychodzą, tak przynajmniej raz na pół roku z zaprzyjaźnionej szkoły, a tak no to jest, gdzieś tam wychodzimy na bieżąco, jeśli chodzi o potrzeby naszym pacjentom, wychodzimy im naprzeciw, tak, czy na przykład, nie wiem, zrobienie zakupów, jeśli ktoś jest samotny, bo takie osoby też mamy, więc najczęściej to właśnie też robią nasi wolontariusze, tak, a jak ktoś ma pomysł, jeśli ktoś z Państwa słucha akurat i chciałby na przykład zaśpiewać, zagrać, to zapraszamy do kontaktu, my jesteśmy bardzo otwarci na tego typu inicjatywy.
6: A jeszcze tak jak rozmawialiśmy o tym fotelu, który też jest tutaj potrzebny. Jaki jest to koszt?
5: Przyznam się, że tutaj kosztów żeśmy nie sprawdzali. Widziałam tego typu fotele, są czasami na onkologii, jak ktoś bierze chemię. Coś takiego też widziałam na Surze, tutaj na ulicy Witosa w Opolu. Wiem, że swego czasu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaopatrywała niektóre szpitale w tego typu akcesoria. Natomiast tutaj dopiero żeśmy na ten temat rozmawiali i tutaj jedna z naszych pań pielęgniarek zwróciła na to uwagę, że fajnie by było, żeby coś takiego u nas się znalazło.
6: A ten fotel jak wygląda? Jak bardzo ułatwia pracę?
5: On jest przede wszystkim wygodny, jeśli chodzi o siedzenie, tak? Dlatego, że można się odchylić troszkę do tyłu, jeżeli pacjent jest w takiej pozycji półleżącej, ale przy nim też znajduje się taki

0: stojak, gdzie na przykład można kroplówkę zawiesić, czyli już jakby dodatkowego stojaka, a dodatkowy stojak albo nie jest potrzebny, albo po prostu blisko gdzieś tam stoi, tak? Można sobie gdzieś tam troszkę nogi podnieść do góry i on jest też taki miękki, jeśli tak mogę powiedzieć, tak? Czyli ten pacjent może też sobie gdzieś tam troszeczkę tą pozycję zmienić w momencie, jeśli ta kroplówka, no gdzieś to, ta kroplówka, która jest podawana, czasami trwa to jakiś dłuższy czas, no to w tym momencie też może tą pozycję sobie zmienić. Przede wszystkim jest to wygodne, to nie jest tak jak krzesło, które, no wiadomo, jest konkretna taka pozycja w 90 stopni, a tutaj gdzieś możemy się po prostu do tyłu też odchylić.
1: A ile mają Państwo podopiecznych?
0: Tutaj mamy, jeśli chodzi o oddział, no to jest 18 łóżek i w domach to jest około 60 osób. No chcielibyśmy więcej tych pacjentów przyjmować, ale jesteśmy trochę tutaj, no co tutaj dużo mówić, oczywiście wszędzie brakuje personelu, więc jeżeli ktoś z Państwa jest pielęgniarką, jest lekarzem, jest zainteresowany, żeby współpracować z nami, chociażby w hospicjum domowym, to zapraszamy tutaj też do kontaktu. Jeśli chcecie nasz zespół gdzieś zasilić, to naprawdę będzie nam bardzo miło, tym bardziej, że potrzeb jest bardzo dużo, dlatego, że coraz więcej niestety, ale jest pacjentów, no i oni są trochę skazani na to, że przez to, że my mamy ograniczenia personalne, no skazani są na to, że muszą czekać, tak? I czasami jest tak, że to są 2 tygodnie na przykład w hospicjum domowym, a czasami jest tak, że nawet i 1,5 miesiąca.
1: Wiadomo, jeżeli uda się pielęgniarzy, to fantastycznie, bo to są najbardziej potrzebne osoby. Jakby ktoś chciał pomóc tak z ulicy jako wolontariusz, jak to wygląda?
0: Jeśli chodzi o wolontariat, to oczywiście jak najbardziej cały czas przyjmujemy i to jest tutaj na górze, no chyba, że ktoś chciałby się zaangażować przede wszystkim gdzieś tam w ramach jakiejś akcji, to tak też można zrobić. Mamy wolontariat hospicyjny, czyli takie dotrzymujący powiedzmy towarzystwa naszym pacjentom, medyczny, czyli ktoś ma wykształcenie medyczne i korzysta z tego wykształcenia i gdzieś tam troszeczkę wspiera ten nasz zespół medyczny, ale to też nie jest nie wiadomo jakie tutaj działania, tylko bardziej takie o badanie parametrów, ewentualnie przy czynnościach takich pielęgnacyjnych może brać udział oczywiście za jego zgodą, ale może być też wolontariusz, który bierze udział w akcjach, które robimy, to są jakieś kwesty właśnie, czyli tak jakby to się nazywa taki doraźny, ale cały czas gdzieś tam działa i zawsze możemy korzystać z jego pomocy. Także zapraszamy do kontaktu, jest umówienie się, wtedy rozmowa jest ze mną, jako koordynatorką oraz moją koleżanką psycholog, idziemy na oddział i no jeśli się spodoba, no to jest oczywiście podpisywana umowa, bo to jest wszystko zgodnie z ustawą o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego.
1: A musi spełnić jakieś wymagania, wiek?
0: Tak, musi być osobą pełnoletnią, tak, osobą pełnoletnią, też niekaraną, tutaj zbieramy takie oświadczenie, to tutaj wymaga od nas ustawa tak zwana kamilkowa, chociaż wiem, że nie wszyscy lubią, kiedy pada ta nazwa, więc tutaj jakby odgórnie jest ona nas narzucona, natomiast też współpracujemy ze szkolnymi wolontariatami, ale to jest troszeczkę w tym momencie już na innych zasadach, dlatego, że te dzieci znajdują się pod opieką swoich koordynatorów szkolnych wolontariatów, więc tutaj jakby no troszkę inaczej to działa, natomiast dzieciaki są fantastyczne, dlatego, że no właśnie różne takie inicjatywy później sami robią.
1: A teraz takich stałych wolontariuszy ile mają Państwo?
0: Znaczy, powiem tak, tutaj liczba cały czas gdzieś tam się zmienia, jest kilka osób, które tak naprawdę przychodzą, są takie osoby, które przychodzą na przykład w określonych dniach tygodnia, ale są też takie osoby, które właśnie z doskoku, bo są osobami pracującymi, tak? Bo to cały czas gdzieś jest to, ta liczba jest, cały czas jest ruchoma ze względu na to, że no właśnie, czasami jest tak, że tylko 3 miesiące, a są tacy wolontariusze, którzy są tutaj już prawie, no niektórzy, z 6 lat już.
1: Już takie przywiązanie też do miejsca, do ludzi, do pomagania.
0: Dokładnie tak i wiem, że w rozmowach nawet z tymi osobami oni mówią, że nie wyobrażają sobie nawet, że nie przychodzą na przykład we wtorek, w środę czy w czwartek, bo to jest po prostu ich ten dzień, który poświęcają na betanie i to jest coś, co oni robią i czasami mówią, że muszą się też mierzyć z takiego różnego rodzaju opiniami ze strony znajomych. A, to ty idziesz tam do tej Betania, to jest ta hospicjum, a to wiesz, to ja bym tak nie mogła tam pracować, bo to ja jestem taka wrażliwa. Ja pamiętam, że ta nasza wolontariuszka zawsze mówi, no tak, no bo ja to jestem niewrażliwa. Tak trochę pół żartem, pół serio. Natomiast ja myślę, że to, co tutaj też nasi wolontariusze otrzymują, to jest te umiejętności komunikacyjne, nawiązywania relacji, to jest to też praca nad emocjami i generalnie naprawdę dużo, dużo jakiegoś takiego uśmiechu, wsparcia, poczucie własnej wartości też wzrasta. No i oczywiście jest to, że jest też wsparcie psychologa, to myślę, że to jest bardzo dużo.
1: Ale na pewno też trzeba mieć kompetencje pod kątem no, psychicznym, żeby nie przywiązywać się tak bardzo do ludzi, do tego wszystkiego.
0: Nie trzeba mieć jakiejś predyspozycji, po prostu trzeba spróbować i w tym momencie jest przekonanie, chcę tutaj być, to jest to miejsce, w którym, które mi odpowiada, albo po prostu wiem, jednak to nie jest coś dla mnie, tak? Ale nie traktować to w kategoriach, bo tu jest ciężko, no bo to są te stereotypy, z którymi my walczymy, że to nie jest, tutaj nie jest umierania, tu nie jest ciężko, nie trzeba mieć jakichś predyspozycji psychicznych, nie wiadomo jakich. Na pewno to, czego się tutaj uczymy, to akceptacji tego, że człowiek jest osobą śmiertelną, to jest to, że człowiek jest osobą, że też choruje i że ta choroba kończy się śmiercią. Więc tutaj myślę, że jakieś Ameryki żeśmy nie odkryli. Natomiast sam fakt akceptacji, to myślę, że to jest bardzo duża praca w sobie, którą trzeba wykonać. No i to jest to, co właśnie daje hospicjum, tak? To jest tą akceptację, że życie jest cenne, że życie jest kruche, a my tutaj też staramy się pokazać i rodzinom, i pacjentom, że my żyjemy do końca i bardzo często ludzie, albo młodzi ludzie, kiedy ja opowiadam, że stąd się wychodzi z uśmiechem, mówią, a to ja muszę to sprawdzić. Faktycznie w większości przypadków, kiedy tutaj przyjeżdżają na jakieś różne spotkania, warsztaty, bo też takie warsztaty tutaj prowadzimy o wolontariacie, to mówią, no miała pani rację. No fajnie, cieszę się, ale to oczywiście to nie jest tak, że wszyscy tak 100%, bo czasami jest tak, jest mi smutno, ja mówię, okej, może ci być smutno, to jest okej, jeśli ci jest smutno, to takie masz emocje i nie ma co też tych emocji w żaden sposób blokować, tylko też pozwolić im płynąć i zaakceptować, tak? Także smutek też jest wywoływany, ale też jest dużo uśmiechu, radości, czasami nawet słyszałam takie hasło, Boże, jak ja bym w tym wieku chciała być jak ta pani, pomimo tego, że jest chora, ona ma w sobie tyle raduchy i to jest chyba najpiękniejszy komplement na temat tego miejsca.
1: Czyli jak można uświadamiać młodych ludzi, jak można ich, no właśnie im pokazać, że to nie jest ta umieralnia, o której rozmawiamy?
0: No to przede wszystkim jest edukacja, tak? Czyli to zapraszamy tutaj do środka, mówimy o wolontariacie, mówimy o tym, co robimy, znaczy o wolontariacie w ogóle ogólnie, czym on jest. Potem oczywiście wchodzimy typowo w to, co my tutaj robimy. No i już później zachęcamy do różnego rodzaju akcji. No i to już, tak powiem szczerze, jakoś leci. Mamy naprawdę całkiem niezłą siatkę, jeśli mogę powiedzieć, wsparcia w tych wolontariatów szkolnych, które nas wspierają właśnie przy kwestiach, w kwestiach na przykład zbiórek publicznych, bo tutaj dzieciaki to uwielbiały robić, gdzieś tam rozdawania na przykład tych żonkili i różnego rodzaju takie akcje, które robimy, oni w to naprawdę wchodzą i mało tego, dzieci, młodzież ma mniejszy problem wejścia tutaj na górę, powiedzenia dzień dobry osobom chorym niż my starsi, jeśli tak mogę powiedzieć, dlatego że my mamy z tym problem, to my jesteśmy obciążeni tym, a bo tutaj to umierają, a to tutaj jest smutno, a tutaj to śmierdzi, a oni nie mają tych doświadczeń i po prostu wchodzą. Ostatnio mieliśmy tutaj przedszkolaki, tak, i oni po prostu śpiewali, oni przyszli tylko do szpitala odwiedzić osoby chore i więcej im nie potrzeba wiedzieć, tak, i proszę mi wierzyć, że pacjenci byli zachwyceni tym, jak te dzieciaki śpiewały, w ogóle panie pielęgniarki, no to było coś niesamowitego, myśmy chodzili nawet po oddziale, a tutaj jest to, a tutaj jest taka, a to jest takie łóżko, tutaj leży sobie pan i on tam jest chory, dostaje lekarstwa i to było wszystko tak naprawdę i to tym dzieciakom to wystarczy. Oni śmiali się, machali, przy okazji przynieśli miski, które robili z okazji konkursu, a miski zostały później na balu jako cegiełki też gdzieś tam wylicytowane. Także pożyteczne, dobre, pożyteczne rzeczy i przede wszystkim najważniejsze to jest edukacja, edukacja, edukacja, żeby jak najmniej tych stereotypów różnych było i takich przekonań, jakie jest, no bo jak się jak nie zobaczymy, to też nie będziemy wiedzieli, jak jest.
1: Czyli no jest sporo też tych osób, które tutaj przyjdą i potrafią się zakochać w tym miejscu, nawet tak jak pani wspomniała o wolontariuszach, którzy nie chcą stąd wyjść i dzieciaki, no to może faktycznie trzeba przekonać dorosłych.
0: Tak, myślę, że tutaj większość dorosłych, tylko że dorośli, no właśnie, tutaj gdzieś tam zabieganie jest i tym bardziej cieszymy się, jeśli osoby aktywne zawodowo angażują się tutaj u nas w wolontariat. Czasami to jest na przykład raz na 2 tygodnie, ale to i tak jest naprawdę super sprawa, że chce im się, że chcą coś takiego robić, to także zapraszam serdecznie do kontaktu i żebyśmy się mogli umówić.
1: Wspomniała pani też, jak mogę o tym wspomnieć poza rozmową, o tym, że przychodzą tutaj też i pomagają osoby w ramach odbywania kary. Ile jest takich osób? Jak to wygląda, że oni akurat trafiają tutaj do państwa?
0: No to akurat kuratorzy, bo jesteśmy taką placówką, gdzie nasza organizacja została zgłoszona i czy też sami się żeśmy się zgłosili i osoby skazane mogą odbywać tak zwaną karę społeczną. I tutaj oczywiście jest to zawsze w porozumieniu z zespołem kuratorów, który jest przy Sądzie Rejonowym w Opolu.
1: Co te osoby wtedy tutaj wykonują? Jakie prace? To wygląda tak, że przychodzą jak tak naprawdę wolontariusze, czy mają jakieś inne zadania?
0: To nie jest wolontariusz, to jest osoba, która zamiast kary zasądzonej, czyli zamiast kary więzienia, musi odbyć pewną ilość godzin w miesiącu na rzecz tejże kary. I to są najczęściej prace, znaczy to są przede wszystkim prace ogrodowe. To nie, taka osoba czy osoby nie wchodzą na oddział.
1: No właśnie. Niech nasi słuchacze zamkną oczy, a my im opowiedzmy, jak wygląda w środku. Jak wygląda dzień? Co tutaj jest? Teraz znajdujemy się w świetlicy. Tu naprawdę jest też co oglądać.
0: Tak, to prawda, jest co oglądać. Jest to stary, stuletni budynek, który posiada dwa piętra. W piwnicy, gdzie znajduje się, jest pomieszczenie hospicjum domowego. To jest taka taka sala, duży taki pokój, gdzie są komputery i tam spotykają się osoby, które jeżdżą do domów, do naszych pacjentów. Potem jest parter, gdzie znajduje się administracja. No i pierwsze i drugie piętro to jest nasz oddział. To są pokoje, które są najczęściej pokojami jednoosobowymi. Mamy kilka dwójek. Wszędzie wiszą obrazy kolorowe. Hospicjum ma jasno-szare korytarze, natomiast pokoje są w różnych odcieniach, czy to żółci, czy zieleni, takiej lekkiej, delikatnej, która tak pięknie oddziaływuje, że jak zaświeci słońce, bo jak jest zachód, czyli jest po południu, to słońce jest u naszych pacjentów i pięknie po prostu gdzieś tam świeci i to słońce czuć po pierwsze w cieple promieni słonecznych, ale również w tej jasności takiej, która się pokazuje gdzieś tam w tych starych takich oknach, które mamy. To są drewniane, duże okna. Każdy pokój ma telewizor. Oczywiście jesteśmy nowocześni, więc jest też dostęp do internetu. Można wyjść też do ogrodu, który jest duży, długi. Jest altanka, gdzie można usiąść, a jak ktoś chce i ma ochotę, to można nawet sobie pogrillować.
2: Naszym gościem była Barbara Chyłka ze Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie. Hospicjum Betania działa od 2006 roku. Warto czasem tam zaglądnąć, a może też zostać już jednym z wolontariuszy.

0: Chcę barować cash, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w zegier wie, cicha woda wie. Zegier wie, chcę barować cash, płynie wzdłuż rzesz.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.